Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

0: SK2. Jelenia Góra.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

0: Na razie w Jeleniej Górze dość chłodno, na termometrach maksymalnie zobaczymy 9 stopni powyżej zera. Takie temperatury będą utrzymywać się do godziny 7, później 12 i 16 stopni do 9, a do południa zobaczymy już 20 kresek powyżej zera. To w Jeleniej Górze dziś powinno być także słonecznie, ale nie tylko w stolicy Karkonoszy, w całej Kotlinie Jeleniogórskiej dużo słońca i ciepło. W Jakuszycach do 17, w Karpaczu do 20 stopni.
1: Jest 6, Paulina Horbaczewska, to są newsy Eski 2. Koniec rosyjskiego ataku na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że zagrożenie minęło. Wcześniej w nocy mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego dostali alerty RCB. W związku z atakiem polskie wojsko prowadziło operacje w naszej przestrzeni powietrznej. Działania zakończono, poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Pilne spotkanie władz po działaniach Rosji przy polskiej granicy. Premier Donald Tusk mówi, eskalacja stała się faktem. Szef rządu zwołał najważniejsze osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. To kolejne już takie posiedzenie w ciągu 2 dni. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
2: Rozmawialiśmy na temat kolejnych działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa naszych granic. To informacje przekazane przez premiera. Wiadomo, że w spotkaniu brali udział m.in. minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MSZ Radosław Sikorski czy minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, a także dowódcy polskiej armii. Wszystko po wydarzeniach z ostatnich godzin. W weekend rosyjski dron uderzył w pociąg relacji Kijów Warszawa, a w poniedziałek rosyjskiego bezzałogowca wyłowiono z morza w rejonie plaży w Rusinowie. Premier Donald Tusk mówi wprost, to eskalacja, a kolejne incydenty z udziałem rosyjskiego sprzętu mają świadczyć o tym, że każdy scenariusz, nawet ten najgorszy, jest obecnie możliwy.
1: Dron wyłowiony z Bałtyku w Rusinowie koło Jarosławca to najprawdopodobniej nowy model rosyjskiego drona. Tak poinformował w mediach społecznościowych szef MON. Znany raper zatrzymany przez CBŚP. Funkcjonariusze zatrzymali Michała O., występującego jako OG Olgierd. Mężczyzna ma odpowiadać za posiadanie narkotyków, mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
3: Zatrzymanie ma związek z posiadaniem i udziałem w obrocie narkotykami. W tym momencie trwają czynności z udziałem zatrzymanego Michała O., wobec czego wszystkich informacji szczegółowych, w tym o zastosowanych środkach zapobiegawczych, będziemy udzielali po zakończeniu czynności.
1: To nie pierwsze jego zatrzymanie. W styczniu 2023 roku również w Szczecinie wpadł w ręce CBŚP. Wtedy chodziło o sprawę obrotu narkotykami.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: SK2 Sport.
1: Piast Gliwice z 3. wygraną z rzędu. W meczu kończącym 8. kolejkę Ekstraklasy pokonało Radomiaka Radom 2-0. Zespół Daniela Myśliwca awansował dzięki temu na 5. miejsce w tabeli. Niespodzianka na siatkarskich mistrzostwach Europy. Słowenia, jeden z faworytów turnieju, przegrała z Grecją 3-1. A dziś kolejny mecz rozegrają Polacy. Biało-czerwoni zmierzą się z Ukrainą.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: Oj, panie Olgierd, tak się nie robi.
7: Kogo zatrzymali?
6: Olgierda.
7: Kogo?
6: Olgierda, takie imię jest Olgierd.
7: A ty znany to... jakiś raper miał być.
6: No Olgierd, no nie A znasz Olgierd, Olgierda, no. Nie znasz.
7: To jak Olgierd jest znany, to znaczy, że i my też mamy szansę być rozpoznawani.
6: No, tu Wajda, tu Jarząbek.
7: Dzień dobry.
6: Ale niczym nie handlujemy.

0: Lala. Lala, najprostsze słowa świata. To każdy potrafi śpiewać. To jest. Ja lubię takie piosenki, jak są lala.
1: To jest nieprawdopodobne, bo to lala powoduje, że możesz być w każdym stanie skupienia albo i nieskupienia, prawda?
0: I nie wiadomo.
1: Idziesz sobie do babci przez las, prawda, z koszyczkiem.
0: Lala, lala, lala, lala.
1: Tak, tak. Wracasz do domu w sobotę wieczorem. Lala.

0: wiesz, no, międzynarodowy, czyli wiesz, poza granicę Polski wychodzi to święto.
1: Tak, w Japonii mają we fladze kropkę na przykład.
0: Ale to się ładnie łączy na przykład, bo dzisiaj dzień majonezu kieleckiego jest też, prawda?
1: Dlaczego to się z kropką łączy?
0: No bo na przykład winiary nie ma swojego święta i jest
1: gdzie? Koniec i kropka.
0: Jest w kropce, no właśnie, o to chodzi.
1: Ty, koniec i kropka. O, ja chciałbym o czymś porozmawiać ze słuchaczami dzisiaj.
0: Proszę.
1: Kiedy się, drogi słuchaczu, i w jakiej sprawie ostatnio postawiłeś komuś, nieważne czy to żonie, czy mężowi, czy szefowi w pracy, że postawiłeś się powiedzieć koniec i kropka.
0: Tak jest. Kropka, koniec. Już nie ma. Tak, kropka nienawiści to na sam koniec waszego zdania. Kiedy została postawiona? 726-826-826. Albo Messenger. Dajcie znać, czy macie jaja, żeby się postawić w ogóle.
1: Kiedy i w jakiej sytuacji ostatnio się postawiłeś i powiedziałeś i koniec, i kropka. SK2.
0: To ja powtórzę 726-826-826 albo Messenger i tu stawiamy kropkę i za chwilę wracamy ze słuchaczem na antenę.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

0: Ej, ale dawno tego utworu nie słyszałem. Się też przytulało gdzieś tam na dyskotekach. Nie przytulałeś się?
1: Nie. Ja
0: nie to... wybrałeś mnie.
1: Ja się przytulałem w innych miejscach, no, nie na dyskotekach.
2: Dobra. Sam siebie czule. Dobrze, 18 minut po 6.
1: Kiedyś się potrafiłem jeszcze objąć.
0: No kiedyś, tak.
1: Teraz jestem sam jak palec, zupełnie.
0: A złap się prawą ręką za lewe ramię. A dobra, jeszcze dasz radę.
1: Ale już potrafić się dalej nie da. Dobra,
0: Madzia Magdalena z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich z Torunia.
0: Madziu, dzisiaj
1: ależ ty byłaś odważna.
0: Dzisiaj
1: ależ ty jesteś odważna, dziewczyno.
3: Dziękuję.
0: Bo czasami zdarza się tak, że komuś się postawimy, mówimy koniec i kropka i nie ma i już.
1: Tak powiedziałam i tak ma być.
0: I czy tak powiedziałaś? Zaraz się
1: I
0: dowiemy. I czy tak było? Opowiadaj.
3: Właśnie wczoraj miałam z moim synem rozmowę. Pyta się, czy może iść na komputer. Uh-huh. Z uwagi na to, że zaczął się rok szkolny, mówię nie i kropka, proszę się uczyć. Uh-huh. Po 5 minutach już siedział na komputerze. Oczywiście.
0: Ale nie chodził po nim.
1: Nie, siedział.
3: Nie chodził, bo się szkoda zapytam, mu czy komputera.
0: Bo się zapytał, czy może iść na komputer,
1: no,
0: tak?
1: I poszedł na komputer, tak. No i dobra, i poszedł, no dobra, ale to takie niezręcznie się zrobiło, co?
3: No niezręcznie się zrobiło, ale pograł dosłownie 30 minut i skończył, poszedł się uczyć. Widocznie potrzebował resetu, jak każdy z nas czasami. Okay.
0: Ale czyli, no nie oszukujmy się, Magda, trochę się ugięłaś, co?
3: No jak to mama.
0: Jak to mama.
1: Moja droga Magdaleno, ta twoja kropka to mi raczej na przecinek wygląda.
3: Ale czasami ten przecinek bywa wykrzyknikiem i to dużym.
0: No dobra, dobra. Czyli coś tam w przyszłości jeszcze jakieś konsekwencje tej kropki chyba będą, co? Jak ma syn na imię?
3: Mateusz. Pozdrawiamy Mateusza.
1: Ile lat ma Mateusz?
3: 15, prawie 15.
0: A to nie, no to buntuje się, to nawet jakbyś powiedziała koniec i kropka, to nie ma szans. No. To i tak byś,
3: o, dziękuję. To i tak. Czyli by, jest to naturalne.
0: Tak, i tak by siedział na tym komputerze i tak by siedział, byleby matrycy nie zniszczył, no.
3: Nie zniszczę. Spokojnie.
1: No dobrze, Magda, to w takim razie do ciebie leci prezencik od Radia SK2.
0: Czule pozdrawiamy ciebie i syna i komputer, który przeżył siedzenie na nim.
1: A czekamy też na kolejne zgłoszenia. Proszę bardzo, niech się odważni zgłaszają. Czy było w waszym życiu coś takiego, że powiedzieliście koniec i kropka i byliście tak odważni,
0: i
1: się postawili.
0: Roma,
1: tak jest, postawiliście
0: i
1: się.
0: Wychodzę i nie wiem, kiedy wrócę.
1: 726-826-826. Tam się można nagrywać na naszą sekretarkę. Można się też odzywać na nasz Messenger. SK2.

0: spontan czasami jest okej, ale w niektórych przypadkach też się może jakimś rozwiązaniem zakończonym kropką
1: żeby to jedną
0: sfinalizować.
1: Kropką. Tak, tak, tak. No, uważajcie na to wasze spontaniczne.
0: Trzy kropek czasami to jest i to już jest bardzo niebezpieczne. Albo są trzy kropki, które tańczą na Messengerze na przykład.
1: Na przykład.
0: I widzisz, że żona już wiązankę pisze.
1: Ale tak, ale nie pojawia ci się jeszcze ta wiadomość.
0: Widzisz tylko, że kropki tańczą.
1: I one tak tańczą od minuty już, prawda? Dwóch minut. No, widać, że to będzie dłuższy wywód.
0: Tak, i to właśnie się po spontanicznych akcjach mężczyzn dzieje.
1: Tak. No, a później nie napisze nic i się człowieku zastanawia, o co jej chodziło.
0: 25 minut po szóstej, do tej kropki jeszcze wrócimy, do dwukropku, wielokropku, jak chcecie po prostu, ale teraz Grecja.
1: Tak, czy we fladze Grecji jest kropka, tego nie wiem, natomiast wiem, że w Grecji wprowadzono kamery wyposażone w sztuczną inteligencję, tak zwane AI, które, uwaga, będą monitorować przestrzeganie przepisów drogowych, takie jak zapinanie pasów, czy zakaz korzystania z telefonu.
0: Ale jest pewien problem, systemy czasami źle interpretują to, co się dzieje w samochodach, i ostatnio na przykład była taka sytuacja, że jeden z kierowców dostał 350 euro mandatu za drapanie się po uchu. Mhm. Dostał też, zostało mu odebrane prawo jazdy na 30 dni za drapanie się po uchu, bo AI błędnie zinterpretowało, że jak ktoś się po uchu podrapał, to znaczy, że telefon do ucha sobie przyłożył.
1: Ty, jak 350 euro facet dostał za drapanie się po uchu, to jaka kara powinna czekać wszystkich tych, którzy teraz dłubią w nosie?
2: SK2 SK2

0: Wszystkie drogi prowadzą do salonu MG Nawrot Bielany Wrocławskie. Poznaj nasze topowe modele i skorzystaj z ekstra rabatów. Czy warto? Jeszcze jak. Samochody dostępne od ręki. MG Nawrot Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8. Sprawdź na Facebooku.
1: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
5: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
6: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
7: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
8: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
11: To ja też chcę.
10: 24, 35.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
13: W Jeleniej Górze temperatury będą dzisiaj iść w górę i to całkiem dobrze. Do 21-22 stopni na plusie. To jednak w drugiej połowie dnia. Na razie będziemy się wspinać od 9 do 20 stopni przed południem. Sporo słońca powinno być dzisiaj z nami praktycznie przez cały dzień. Po południu niewielkie zachmurzenie, do tego słaby wiatr. A słońce dzisiaj do 19.11.
14: Zbliża się 6.30. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. NATO zestrzeliło drona nad Litwą. Bezzałogowiec wtargnął w przestrzeń powietrzną na wschód od Kowna. Prawdopodobnie przyleciał od strony Białorusi. Myśliwce NATO szybko zareagowały. Dron spadł na terenach wiejskich. Nie ma informacji o ofiarach ani zniszczeniach. To pierwszy taki przypadek na Litwie. Nowe rozdanie w Polskim Komitecie Olimpijskim. Marian Kmita został pełniącym obowiązki prezesa do końca obecnej kadencji. A więcej o tym w newsach już za pół godziny. Budka Życia stanęła w Koszalinie. Przerobiona z kultowej angielskiej budki telefonicznej ma zachęcać mieszkańców do nauki pierwszej pomocy. To część większego projektu.
15: Witam Cię w koszalińskiej budce życia. Znajdziesz tu defibrylator AED.
16: Marek Szyperski i jeden z twórców projektu. Defibrylator jest takie mądre urządzenie, które samo informuje nas krok po kroku, jak trzeba postępować. Nie ma co się obawiać.
14: A w mieście pojawiło się już ponad 40 defibrylatorów AED.

0: Już dzisiaj było La La La, teraz na końcu Taj Taj Taj, te też do śpiewania miłe, sympatyczne. 6.38, pora na przeniesienie się w czasie, mamy nasz kącik odkurzający, odświeżamy newsy sprzed lat, które 22. pojawiły się dokładnie tego dnia, który mamy dzisiaj, czyli dzisiaj jest 15 września, newsik, ale policz to szybko.
1: 22.
0: A, już
1: 22,
0: powiedziałeś, tak?
1: No.
0: No to dziękuję.
1: Całkiem fajne. No, w takim razie 15 dzień września 2004 roku w Super Expressie pojawił się artykuł o dziwacznym tytule, ale bardzo krótkim. Uwaga, bezduszny ZUS!
0: I tu nie ma co się nawet wczytywać. Po prostu są pewne rzeczy, które się nie zmieniają.

0: My to jesteśmy też tacy, że disc jockey można na nas powiedzieć czasami, bo gramy muzyczkę. Tak, nie? Tak. Można tak powiedzieć, nie?
1: Tak. Bo no. Żaden inny jockey, ja podejrzewam, że
0: nie ma takiego,
1: koń by się usiadł, tak. Gdyby zobaczył, że chcemy na niego wejść.
0: Nie ma takiego nie. Konia, dlatego disc jockey będzie lepszy, bo my się muzyką interesujemy, a w zasadzie muzyką powinienem pięknie po polsku pięknie powiedzieć. 10 minut zostało nam do godziny 7 od Wingers. Za nami za chwilę Sanach z Krzysztofem Zalewskim, a są i telefony.
2: Ja jak miałem problem z pracy, narzędziem do pracy, który ciągle się psuł, to powiedziałem koniec i kropka i
0: zrobiłem
2: wypowiedzenie.
0: Tak, postawił
1: dzisiaj,
0: się.
1: Dzisiaj pytamy się o to, czy kiedyś powiedzieliście koniec, kropka i co to było,
0: i
1: prawda?
0: Czy komuś się postawiliście?
1: Tutaj się okazało, że narzędzie do pracy było zepsute. Podejrzewam, że tym narzędziem do pracy był szef. No bo nie, z jakiego innego powodu można złożyć wypowiedzenie?
0: No właśnie, w sumie
1: prawda?
0: Tak. No właśnie. Dobra, Kuba też się postawił?
3: Ja się kiedyś postawiłem żonie i do tej pory, jak o tym pomyślę, bym się resę trzęsł.
0: Ale pamiętasz to zdanie, sytuację, w której powiedziałeś koniec i kropka?
3: O, już wtedy była taka adrenalina, że zapomniałem.
1: Nie stawiaj się żonie. Nie stawiaj się żonie, bo będziesz w czarnej kropce. SK2

0: Elektryczne gitary w Radiu SK. 2-4 minuty zostały nam do godziny 7, wtedy newsy.
1: Tak, a w tych newsach dużo ciekawych rzeczy. Poczekaj, bo zgubiłem.
0: No będzie nowy ten, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego na przykład.
1: Dobrze, że mi powiedziałeś, co będzie w newsach i będę musiał posłuchać tych newsów, bo bym nie wiedział. SK 2.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie,
5: na wielkie wejście,
6: na wieczorny chill,
7: na skórę, która Ci podziękuje.
8: Na wszystko masz swoją Isanę.
9: Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie.
10: Isana, tylko z Rossmana.
11: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
15: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
17: I po reklamie.
18: Dzisiaj w Kotlinie Jeleniogórskiej sporo słońca, temperatury do 22 stopni, to w Jeleniej Górze. Nieco wyżej w górach możemy spodziewać się 13 stopni, to na Śnieżce, a w Jakuszycach 17, kresek będzie dzisiejszym maksimum. W Karpaczu do 20 stopni. Najmniej słońca w Karpaczu, co wcale nie znaczy, że nie będzie słonecznie, tam jednak mogą pojawić się też umiarkowane chmury. A w pozostałych miejscach w Kotlinie sporo słońca.
19: Zbliża się siódma. Paulina Chorbatowska w Sonius Eski 2. Polskie myśliwce wróciły do baz. W nocy wzbiły się w powietrze przez rosyjski atak na Ukrainę. Także z tego powodu mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali nad ranem alerty RCB. Ostatnie godziny to seria incydentów w naszym regionie. O czym więcej, Michał Rawa.
20: Polskie myśliwce prewencyjnie zostały wysłane do akcji z powodu ataku rosyjskich dronów na zachodnią Ukrainę. Syreny zawoły m.in. na Wołyniu, ale także w Kijowie. Tam na razie wiadomo o rannej jednej osobie. W tej chwili nie ma już jednak zagrożenia dla zachodniej Ukrainy, dlatego też alert RCB we wschodniej Polsce został odwołany. W nocy doszło do jeszcze jednego poważnego incydentu. Jeden z dronów wleciał w przestrzeń powietrzną Litwy i został zestrzelony nad terenami wiejskimi przez myśliwce NATO. Bezzałogowiec nadleciał znad Białorusi. Nie ma jak dotąd informacji, by w tym zdarzeniu ktokolwiek ucierpiał.
19: A przypomnijmy, że wczoraj dron prawdopodobnie rosyjski został znaleziony w Bałtyku koło Jarosławca. Zmiana na czele Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa do kwietnia przyszłego roku, czyli końca kadencji. Zastąpi Radosława Piesiewicza, który został aresztowany w związku ze śledztwem dotyczącym afery Zonda Krypto. O szczegółach Olek Ruszkowski.
21: Marian Kmita ma na celu uporządkować sytuację w komitecie, bo oprócz kłopotów wizerunkowych, problemy są również w kwestii finansów.
22: Uzgodniliśmy na zarządzie, że od audytu zaczniemy. Będziemy to konsultować, a nie będziemy informować, że pan prezes podjął decyzję.
21: Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa do końca kadencji, czyli do kwietnia przyszłego roku. Działacze komitetu liczą, że wraz z nowym kierownictwem wrócą sponsorzy.
23: Ta wrzawa się już wreszcie, mam nadzieję, skończyła.
21: Mówi Andrzej Supron, wiceprezes PKOL-u.
19: Marian Kmita był dotychczas wiceprezesem PKOL oraz dyrektorem do spraw sportu w telewizji Polsat. Pomimo zastąpienia Radosława Piesiewicza przez Mariana Kmitę, były prezes wciąż pozostaje prawnie członkiem zarządu PKOL. Uwaga kierowcy, synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Te pojawiają się od Dolnego Śląska przez centrum kraju aż po Podlasie. Mgły także na Pomorzu Zachodnim i Mazurach, a widzialność miejscami spada poniżej 200 metrów.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: SK2 Sport.
19: Jakub Piotrowski wróci na boisko najwcześniej pod koniec listopada. Piłkarz reprezentacji Polski przeszedł zabieg ablacji serca. Tydzień temu w meczu z Lazio miał problemy z oddychaniem i musiał zejść z boiska. Piotrowski opuści też najbliższe mecze reprezentacji w Lidze Narodów. Adrian Siemieniec przeprasza za kontakty z sędziami. Trener Jagiellonii Białystok wydał oświadczenie. Przeprosił rodzinę, klub oraz arbitrów. Przyznał, że popełnił błąd i zasługuje na krytykę, ale nie na hejt.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
17: Dzień dobry. No,
23: dzień dobry. Ile? 2 minuty 40 sekund po 7 już.
17: A po co te sekundy?
23: Nie wiem.
17: Tak? A to dla tych, jak chcą na autobus.
23: Może tak być. Posłuchajcie, jeżeli myślicie, że żyjecie w naprawdę dziwnych czasach, albo że robicie głupie rzeczy w XXI wieku, to chcę przypomnieć, że były takie czasy, że przyklejaliśmy kropki na telewizor. Pamiętasz?
17: Nie.
23: Nie pamiętasz przygarni kropka?
17: Nie.
6: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
17: Nie. Że jaką kropkę na telewizor? Co ty przyklejałeś?
23: No, kropki się na telewizor przyklejało. Jak ta kropka się namagnesowała tą Dorotą Wellman, to można było wygrać samochód osobowy.
17: Naprawdę?
23: No. Nie.
17: No nie.
23: Nie pamiętasz tego?
17: Nie.
23: Nie, dajcie znać, kto pamięta.
17: Na Messengera albo na telefon.
23: Tak. Masz. No przygarnij kropka, no nie przygarniałeś kropka? Nie głaskałeś go? Nie trzymałeś pod pierzynką? Nie dawałeś mu jeść?
17: Nie.

0: 9 minut po 7.
1: Szkoda, że dzisiaj nie obchodzimy dnia kakao.
0: Dlaczego?
1: Bo było zatkało kakao.
0: No mnie zatkało. Ale to ja wiem dlaczego. Ja wiem dlaczego. Ja po prostu miałem słabą antenę, jak byłem dzieckiem, w telewizorze i mi odbierała jedynka, dwójka i Polsat. I nic więcej.
1: A to, to była
0: kampania reklamowa przecież TVN-u, się okazuje.
1: Okazuje się, że tylko nie ja miałem fioła na punkcie kropki.
0: Pamiętacie te akcje? Diana na przykład?
2: Ja przygarniałam kropkę i zawsze prosiłam rodziców, żeby go kupili. Oni nigdy nie chcieli.
0: Ale poczekaj, ten kropek był w Super Ekspresie, tak?
1: Tak. Był dodawany do Super Ekspresu, to nieprawdopodobne.
0: I trzeba było go co namagnesować, tak?
1: Tak, jak się zaczynał blok reklamowy, dziwnym trafem pojawiał się wtedy kropek na telewizorze i trzeba było swojego kropka do tego kropka na telewizorze przyczepić.
0: Ale czekaj, Asia jeszcze wysłała głosóweczkę, też chyba w sprawie kropka?
3: Hej, oczywiście, że

0: Obiecany PZ i Auer, dom nad wodą. 17 po 7 w Radiu SK 2, teraz niesamowite odkrycie koło Wrocławia.
1: Wy jeszcze śpicie, archeolodzy już drążą i drążą i się dokopali.
0: Żurawina jest taka miejscowość.
1: Żurawiny, tak, koło Wrocławia.
0: Wiesz, to jest kurhan?
1: To jest taki grobowiec.
0: No, prehistoryczny grób, dobrze, tak. W kształcie kopca. I właśnie tam archeolodzy koło Wrocławia odkryli taki kurhan. Ale słuchajcie, co w grobie znaleziono? Kompletny szkielet mężczyzny, naszyjnik z zębów, paciorki i kości... Z kości i bursztynu paciorki, krzemienne ostrze oraz kamienny topór bojowy.
1: Zobacz, kiedyś to były czasy. 5000 lat temu to były czasy, prawda? No... Kiedyś na polskiej ziemi ludziom się powodziło.
0: No, a nie to co teraz. Kiedyś nie było tej hipoteki, nie było.
1: Nie było leasingu.
0: Chwilówek i 30 lat 0% nie było.
1: Tak, wtedy to można było odłożyć kawałek krzemienia albo bursztyna na czarną godzinę.
0: Albo kamienny topór bojowy na czarną godzinę.
1: Tak jest.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No, to muszą być dwie osoby, żeby ciągnęło ich do siebie. Życzymy szczęścia pani Julii Wieniawie, o której teraz czytamy i patrzymy na jej zdjęcia w kolorowej gazecie. Napisane tak: Julia Wieniawa, w nawiasie lat 27, ale za kilka miesięcy Julka będzie miała 28 lat.
2: A jest to jest ważna informacja?
1: Ważna, bo jest taki wielki nagłówek: chcę mieć dziecko do 30.
2: To niewiele czasu zostało.
1: Nie, to...
2: Jakby odliczyć, znaczy doliczyć to, co trzeba zrobić, żeby to dziecko
1: zrobić,
2: to...
1: to wychodzi pierwiastek z 4, nie zdąży.
2: Z półtora roku, nie?
1: Nie zdąży. No. Nie. To ile to się trzeba prosić, w ogóle, a to głowa boli, a to... Tak. Nie.
2: Ale z jednej strony widzisz, jako my rodzice wiemy, prawda, że się najpierw chce się mieć dziecko do 30,
1: a nie? Potem się nie chce.
2: A później się chce mieć dziecko już 30.
1: I żeby
2: żeby zarobiło, tak, zarobiło. Tak, zarób na siebie, mój drogi. No.
1: Dobrze. Powodzenia, pani Julio. Eska.

0: stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
4: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda. I po reklamie.
9: Powoli zbliżamy się do godziny 8. Na jeleniogórskich termometrach możemy zobaczyć niespełna 12 stopni. Do godziny 11, 19, do 12 już powinniśmy dojść do 20 kresek na plusie, a dzisiejsze maksimum to 22 stopnie. To w Jeleniej Górze. W całej Kotlinie będzie słonecznie. Temperatury od 13 na Śnieżce do 20 w Karpaczu.
10: Minęła 7.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Broń USA krąży nad naszymi głowami. Pentagon potwierdził, że Stany Zjednoczone mają system uzbrojenia na orbicie okołoziemskiej. Szczegółów nie ujawniono, wiadomo jedynie, że ma służyć do obrony przed zagrożeniami w kosmosie. Apele i wierszyki na pamięć to już przeszłość. W Szczecinku w zachodniopomorskim szkolną uroczystość poprowadził Alex, robot humanoidalny, który na co dzień pracuje w zespole szkół technicznych.
11: Muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się czegoś takiego, że w ogóle coś takiego będzie kiedykolwiek możliwe.
12: Totalnie nowe przeżycie, jeśli o to chodzi. Cieszę się, że mogliśmy coś takiego przeżyć.
10: Alex nie tylko uświetnia lokalne wydarzenia, ale przede wszystkim służy jako pomoc w nauce programowania. Polskie kluby zarobiły już ponad 12,5 miliona euro w europejskich pucharach. W tym sezonie w eliminacjach zagrało aż 5 naszych drużyn. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok grają dalej. Oba kluby mogą jeszcze znacząco powiększyć swoje zarobki, maksymalnie nawet do ponad 28 milionów euro.

0: I co? No i mamy 22 minuty się zrobiły do godziny 8, moi drodzy. Jeżeli jeszcze jesteście nie po porannych porządkach, chociaż nie wiem, czy ktoś wam w nocy brudzi, bo ja nie wiem, jak to się dzieje. U mnie wstaje rano, jest po prostu taki bałagan, że...
1: A, myślałem,
0: tak
1: że wstajesz rano i czysto, magicznym ruchem ręce.
0: Nie,
1: ale poczekaj, bo
0: nie.
1: Trzeba cofnąć się
0: jeżeli
1: do
0: ktoś wam, tak, jeżeli jesteście przed porannymi porządkami, to zapraszam na dwa nasz kącik odkurzający. Cofamy się do roku 2004 dzisiaj.
1: Znowu 22 lata, bo już godzinę temu też 22 lata się cofaliśmy, nie?
0: Tak. Posłuchajcie teraz, co tam wtedy pisali. Prezydent Aleksander Kwaśniewski i jego żona Jolanta kochają ciszę. By im nikt nie przeszkadzał odpoczywać w pałacyku w Wiśle i nie zakłócał spokoju w rezydencji, buduje się nową asfaltową drogę w rezerwacie Wisła, pisał Super Express 15 września 2004 roku.
1: Do tego był taki nagłówek, zobacz tutaj. Rąbią rezerwat dla prezydenta.
0: No jak dla Kwaśniewskiego, to trzeba się było nieźle narąbać. Wszystko 2.

0: No, lato się powoli będzie kończyło. Jeszcze ile? Z 10, niecałe 10 dni, ty.
1: To kiedy się kończy lato?
0: 23, 21, 2, jakoś tak?
1: No, to wszystko przed nami w takim razie.
0: No, i już będzie jesień. A tu proszę bardzo, zbliża się gwałtowny wzrost, znaczy on już jest odnotowany, wzrost podróbek w Polsce.
1: Tak, rzeczywiście Ministerstwo Finansów podało ostatnio dane jakieś takie.
0: Tak, jest dużo naruszeń dotyczących handlu podróbkami. Wartość towarów podrobionych 663 miliony złotych. Mhm. A dane z pierwszego półrocza tego roku wskazują na jeszcze szybszą dynamikę tego zjawiska. 13,5 miliona sztuk podrobionych różnych towarów.
1: Bo Polacy lubią tylko oryginalne marki. Ta. Kupują tylko oryginalne marki, prawda?
0: Tak.
1: Dolce i Gibbona na przykład.
0: Adidas.
1: Tak, Mike. No, widzisz, jakie oryginalne nazwy? SK2.
0: Albo takie buty, na przykład Pumba. Nie?
1: Tak.
0: Giorgio Ulani, to do ciebie bardziej Ulani by pasowało. Kup sobie koszulkę Giorgio Ulani.
1: Jak mi kupisz, to założę.
0: Dobrze.
1: Dobrze?
0: Dobrze. Wiem u kogo.

0: Za niedługo 10 lat ten utwór będzie miał, proszę bardzo. A tak niektórzy o nim zapomnieli, a my przypominamy, Daria Zawiałow, jeszcze w zielone gramy. Pięknie. 5 minut zostało nam do 8. Zagramy w Państwa Miasta. A prezent ma... Tak. Żeń, prezent na Żeń.
1: Ci wszedłem słowo.
0: O wartości 500 można wygrać. No i teraz powiedz, ładnie numer.
1: Teraz to już nie chcę nic mówić. Dobra,
0: no to ja powiem.
1: 7268268826 albo Messenger. Dzisiaj zgłaszamy się pięknym słowem.
0: Pięknym, najpiękniejszym słowem, jakie znacie.
1: Schabowy.
0: Na przykład. No. O, pięknym słowem proszę się zgłosić i wejść do gry. Na Messengerze, jak się zgłaszacie, zostawcie nam swój numer telefonu. SK

0: Reklama.
1: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
8: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUVa Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda. I po reklamie.
14: Jeżeli czekaliście na złotą polską jesień, dzisiaj mamy dość sporą szansę właśnie na taką pogodę, a to oznacza dużo słońca i dość wysokie temperatury, nawet do 21-22 stopni w Jeleniej Górze. Co prawda w kalendarzach jeszcze nie ma jesieni, no ale już można delikatnie wyczuć tą porę roku za oknami. Jutro nieco więcej chmur, ale temperatury mają wzrosnąć do 24 stopni powyżej zera.
15: Minęła 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Rosjanie prawdopodobnie stracili nowy model drona. Tak wynika z najnowszych informacji przekazanych przez szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Dron znaleziono na plaży w Rusinowie koło Jarosławca, o czym ze szczegółami nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
16: Maszyna wypłynęła na brzeg w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. Dron trafi teraz w ręce polskich służb, gdzie przejdzie dalsze oględziny.
17: Tak już będzie. Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani. Będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać, będą pojawiały się drony, mogą pojawić się różnego rodzaju zagrożenia, a my będziemy przeciwdziałać.
16: Mówi Cezary Tomczyk, wiceszef MON-u. Premier Donald Tusk w niedzielę wieczorem stwierdził, że eskalacja ze strony Rosji staje się faktem, podkreślając, że wszystkie warianty, nawet te najgorsze, są możliwe.
15: Mają ostrzegać przed zagrożeniem, ale mieszkańcy coraz częściej je ignorują. Mieszkańcy Lubelszczyzny, w tym Zamościa, regularnie dostają SMS-y dotyczące rosyjskich ataków na Ukrainę. Jeden alert informuje o ataku powietrznym, drugi o jego zakończeniu. Wiadomości przychodzą o różnych porach, także w nocy.
18: Niepotrzebne moim zdaniem.
19: I najpierw, że atak, za chwilę znowu, że odwołany i tak ciągle. To mnie denerwuje.
20: Idiotyczne. Wprowadzał niepotrzebny niepokój, a w niczym nie pomagają. By miały sens, jeżeli byłoby zagrożenie. Nie tutaj dla nas w Polsce, no to mają raczej taki wymiar propagandowy bardziej. Są ataki na Ukrainie, które są codziennie, no to nic nie wnosi.
0: No według mnie to są niepotrzebne informacje. No przynoszą tylko zamieszanie, straszą niepotrzebnie.
21: Komentują mieszkańcy Zamościa. Alerty wysyła Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. The Pitt po raz kolejny najlepszym serialem dramatycznym. Produkcja zdobyła statuetkę podczas tegorocznej gali Emmy. Najlepszym serialem komediowym została Wdowia Zatoka. Twórcy produkcji zgarnęli łącznie aż 14 nagród. Tym samym ustanowili rekord liczby nagród dla serialu komediowego w jednym sezonie.
22: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
23: SK2 Sport.
21: To będzie najtrudniejszy mecz Polaków w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni zmierzą się z Ukrainą. To dwie niepokonane drużyny w grupie B. Polacy do tej pory nie stracili nawet seta. Początek meczu o 18. Ekstraklasa odrabia dziś zaległości. W planie są dwa mecze. O 18 Raków Częstochowa zagra z Zagłębiem Lubin, a wieczorem o 20.30 Korona Kielce podejmie lidera Górnika Zabrze.
22: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
24: Czytałeś w szkole pieśń o Rolandzie? Było coś takiego?
25: Nie.
24: Tak czy nie?
25: Nie.
24: Nie?
25: Znaczy pewnie czytałem, prawda?
24: Bo dzisiaj Roland ma imieniny, tak sobie spojrzałem. Jeszcze Nikodem, Albin, Kamil, Katarzyna, Maria, Teodor, Jeremi, Jeremiasz, Walerian, Lolita, Dolores i Eckhart.
25: Ty wiesz, jak wzmóc mój apetyt.
26: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
24: Masz chrapkę na Rolanda?
25: Mam chrapkę na Roladę.

0: A jak na przykład hydraulikowi plecy pękną, to da się skleić kropelką.
1: Skleja.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Także uważajcie na remonty.
5: Można na ślinę spróbować.
0: Tak, ale... nie idźmy w tę stronę. 19 minut po 8 gramy w Państwa miasta. Piotrek i Damian z nami, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Panowie, przypominamy zasady naszej zabawy. Z koła kręcąc w prawo lub w lewo, to zależy od was, stosujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można samemu sobie wybrać literę. Czy wszystko jasne?
6: Tak jest.
0: Dobra, ktoś słucha głośno radia, proszę ściszyć.
5: Albo ktoś jest na lotnisku międzynarodowym. To jest...
0: Nie wiadomo. Radyjko, ściszamy, słuchamy się przez telefon, panowie,
5: tak,
0: dobra?
5: Głośno i wyraźnie odpowiadamy.
0: Dobra. Piotr zaczyna.
5: W prawo czy w lewo?
6: W prawo.
5: W prawo.
0: Ale zakręciłeś.
5: Przeobsknął mi się
0: paluszek. Litera T. Zatrzymało się szybciutko na literze T. T jak tata. 20 sekund, Piotrze, uwaga.
5: Państwo.
6: Tajwan.
5: Miasto.
6: Toruń.
5: Znana postać.
6: Tomasz Karolak.
5: Roślina.
6: Tulipan.
5: Kolor.
6: Turkusowy.
0: Rzutem na taśmę. Ja zaliczam.
5: Tak, było 20 sekund jeszcze?
0: Było.
5: Zmieścił się?
0: Zaliczam. Piotrze, będzie dla ciebie. Damian, to ty tak głośno radia słuchasz, czy jesteś na jakimś lotnisku?
7: Może ciszę chwileczkę.
0: No oczywiście, no już mówiliśmy. Miałeś trochę czasu na to, żeby ściszyć.
7: Ja myślałem, że tam u poprzednika.
5: Myślał Indyk o niedzieli, a tu się okazało, że u Indyka głośno.
0: Dobra, Damian, w prawo, w lewo.
7: W prawo zakręcimy, pewnie. Bardzo.
5: Patrz, jak się kręci. Wiem, że ty umiesz kręcić.
0: Poczekamy. Piotrek, 5 punktów do przebicia. Zaraz zobaczymy, jaka będzie literka. Jak odpowiesz na 6 i wszystkie będą poprawne odpowiedzi, no to zgarniesz nagrodę główną. Litera D. Litera alfabetu.
5: D.
0: Czyli litera D.
7: D, tak, Damian.
0: Tak, 20 sekund, uwaga, państwo.
7: Dania.
0: Miasto.
7: Dąbrowa Górnicza.
0: Tytuł filmu.
7: Dom.
0: Roślina.
7: Dynia.
0: Potrawa.
7: Potrawa d. Dżem.
0: Zawód.
7: Drwal.
0: Samochód.
7: Dacia.
0: Już po czasie samochód, niestety.
7: Dacia.
0: Co robisz tak?
5: Bo to, co się stało teraz, to jest coś nieprawdopodobnego.
0: Dlaczego nieprawdopodobnego?
5: Ja już myślałem, że będzie remis.
0: A jest 1, 2, 3, 4, 5 i rzutem na taśmę 6. Damian, zgarniasz prezent marzeń o wartości 500.
7: Dziękuję bardzo, dziękuję.
0: A proszę...
7: Mogę kogoś pozdrowić?
0: Możesz.
7: A to pozdrawiam mojego syna Marcina ukochanego, moją żonę Izabelę i wszystkich znajomych tutaj w koło.
5: Ale w koło jest wesołe, można powiedzieć, u ciebie.
0: Piotruś, do ciebie nagrody pocieszenia. Chcesz kogoś pozdrowić?
6: Oczywiście, chciałem swojego konkurenta Damiana pozdrowić, was prowadzących i całą Polskę. I życzyć, żeby mieli polską złotą jesień.
0: Pięknie, piękna złota jesień, żeby nigdy kasztan ci na głowę nie spadł. Jutro też zagramy w Państwa Miasta, też po 8.
3: Państwa Miasta.
4: Państwa Miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
5: I żebyście nigdy żadnego prezentu pod liściem nie znaleźli.
0: Tak, i żeby nie wdepnąć w kasztana.
5: Po prezentu to tylko do nas.

0: Można powiedzieć w przypadku Michała Wiśniewskiego, że to obiecanki i cocanki. Że tak kocha, że dla ciebie zabije się. 25 minut po 8 mamy taką informację o Michale Wiśniewskim.
1: Słuchajcie, internet pisze o Wiśniewskim tak. Nikt o tym nie wie, ale jakiś czas temu Michał Wiśniewski zmienił wyznanie.
0: I to jest dobry trop. Są takie wyznania, że mógłby mieć je wszystkie. SK2.

0: Reklama.
1: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
1: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
0: I po reklamie.
9: Dzisiaj w Jeleniej Górze słonecznie, ale nie tylko w Jeleniej Górze. Będzie dość sporo słońca w całym regionie. W Kotlinie Jeleniogórskiej ma być naprawdę ładnie ciepło i słonecznie. Temperatury w Jeleniej do 22, nieco chłodniej, 20 stopni w Karpaczu. Polana Jakuszycka to 17 kresek, a jeżeli wybieracie się na Śnieżkę, tam czeka na Was maksymalnie 13 stopni na plusie, ale za to przez cały dzień powinno nie brakować słońca.
10: Minęła 8.30. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski2. Ukraina gotowa wstrzymać ataki na rosyjską energetykę. Wołodymyr Zełenski stawia jednak warunek. Rosja musi zrobić to samo. To odpowiedź na wpis Donalda Trumpa, który twierdzi, że oba kraje uzgodniły wstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną. Zełenski zaznaczył, że rozmowy powinny objąć także inne ważne sektory. Pies Drops pomógł wykryć ponad 80 kg marihuany na Okęciu. Narkotyki przyleciały z Kanady w przesyłce cargo. Były ukryte w specjalnie zmodyfikowanych metalowych butlach. Ich czarnorynkową wartość oszacowano na około 4 miliony złotych. W Opolu pojawił się nowy mural. Tym razem znalazła się na nim królowa polskiej piosenki Maryla Rodowicz. Artystka była na odsłonięciu, śpiewała z publicznością i chętnie pozowała do zdjęć. To już siódmy muzyczny mural w Opolu.

0: Sylwia Grzeszczak pięknie nam przygrywa. 38 minut po 8. Kolejny raz cofamy się w czasie. 14 lat temu to był rok 2012.
1: Naprawdę?
0: I wtedy też tego dnia, który dziś mamy, o czymś pisano. My to odświeżamy, dotarliśmy lat. Do takich informacji. Proszę
1: euro
0: bardzo.
1: Wtedy było 2012.
0: Ale nie tylko. Prezes PSL Waldemar Pawlak został wybrany na prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, w skrócie ZGOSP. Obradujący w Warszawie 13 Zjazd Krajowego Związku OSP wybrał go na tę funkcję po raz 5, pisał Dziennik.pl 15 września 2012 roku.
1: I z perspektywy czasu, przyznajcie, to jest bardzo dobra decyzja.
0: Zawsze byłaby to bardzo dobra decyzja.
1: Pan Pawlak to jest przecież były premier, poseł. No nikt tak jak polityk nie potrafi lać wody.

0: Piękny utwór, wracamy do niego bardzo często. Grup Sony na szczycie. Wesce 2, 10 minut zostało nam do 9.
1: To posłuchajcie.
0: Co, świat cię nigdy nie przestanie zadziwiać.
1: Absolutnie.
0: Tak?
1: Warszawa, tam jest taka dzielnica Ochota. Posłuchajcie, złodziej pod łóżkiem. Funkcjonariusze, którzy poszukiwali 27-latka podejrzanego o kradzież dziecięcych klocków o wartości 2000 zł, no, dotarli do mieszkania na warszawskiej Ochocie. Drzwi otworzyła kobieta, która początkowo twierdziła, że nic nie wie o miejscu przebywania partnera. Po wejściu do mieszkania policjanci znaleźli mężczyznę pod łóżkiem.
0: Pod łóżkiem go znaleźli. Czyli pewnie się schował, bo się bał i tam w spokoju bawił się klockami.

0: 6 minut zostało do 9. Kasia Grodzka już się szykuje do tego, żeby wam ładnie wszystko zagrać. 10 utworów jeden po drugim i to bez reklam. A ja teraz ci powiem tak. Tradycyjny, lekki, może być light, może być wegański, roślinny, może być smakowy, może być regionalny.
1: A właśnie, bo dzisiaj najpiękniejszy dzień w roku, powiem wam szczerze.
0: Dlaczego... Jesteśmy w kropce, nie wiemy, który wybrać.
1: A dlaczego najpiękniejszy dzień w roku? Bo tak, pytanie pierwsze.
0: No?
1: Kto jest najpiękniejszą pszczółką na świecie?
0: Maja.
1: No właśnie. Jaki jest najpiękniejszy miesiąc w roku?
0: Też maj?
1: No pewnie.
0: No.
1: No, czyli dzisiaj dzień majonezu, najpyszniejszego dania na świecie.
0: Pyszne danie, no i teraz Polska podzielona jak zawsze, bo tutaj w kalendarzu mamy, że jest dzień majonezu kieleckiego. A czy winiary ma swoje
1: nie
0: święta?
1: Nie ma swojego święta. Nie ma swojego święta,
0: to,
1: więc...
0: To jest lekka dyskryminacja, nie?
1: Więc przynajmniej pod tym względem Kielecki lepszy od winiarego.
0: Jest też dzień opakowań, to już winiary też może świętować na przykład, tak?
1: Bo... Były pan już ze swoimi opakowaniami przy butelkomacie dzisiaj?
0: Nie, ale dzisiaj też dzień olewania systemu, wiesz co z tym zrobię.
1: Właśnie.
0: I tego sobie i wam życzymy, słyszymy się jutro. Dobranoc.
1: Jak zobaczycie czarny dym nad Warszawą, to znaczy, że Wajda

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskiej.pl.
4: I co, zapisałeś się już na studia?
5: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
4: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
5: Brzmi jak miejsce dla mnie.
6: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW. DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: I po reklamie.
15: Powoli zbliżamy się do godziny 9 na jeleniogórskich drogach. Już nieco większy ruch, ale raczej powinniście móc przemieszczać się bez większych problemów. Dzisiaj zapowiada się bardzo ciepły i słoneczny dzień. Temperatury już niebawem powinny zbliżać się do 16 kresek na plusie, a do południa zobaczymy 20 stopni na termometrach. Dzisiejsze maksimum to 22 stopnie w Jeleniej Górze i praktycznie bezwietrznie.
16: Jest 9, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Przejazd przez tory na czerwonym świetle może oznaczać utratę prawa jazdy. Zaostrzeniem przepisów zajmie się dziś rząd. To reakcja na serię wypadków na przejazdach kolejowych, w tym tragicznego zdarzenia w Sokolnikach Starych w ubiegłą środę. Więcej o tym Michał Rawa. Michale, jakie zmiany są proponowane?
17: Projekt przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury przewiduje zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące za złamanie przepisów na torach. Chodzi nie tylko o wjazd na przejazd na czerwonym świetle. Kierowcy stracą tymczasowe uprawnienia, jeśli wjadą na przejazd podczas opuszczania i podnoszenia zapór, ominą opuszczony szlaban oraz wjadą na tory, gdy nie ma możliwości kontynuowania jazdy po drugiej stronie przejazdu. Projekt zakłada też zaostrzenie kar za spowodowanie katastrofy komunikacyjnej czy wypadku na przejeździe kolejowym. W tych przypadkach groziłyby co najmniej 3 lata zakazu prowadzenia pojazdów.
16: Przypomnijmy, w wypadku w Sokolnikach Starych zginęła jedna osoba. Ciężarówka wjechała na przejazd kolejowy na czerwonym świetle i zderzyła się z pociągiem Intercity relacji Lublin-Szczecin. Skład wykoleił się po zderzeniu. Dron zestrzelony nad Litwą. Myśliwce NATO zareagowały na bezzałogowca, który przez około pół godziny był w litewskiej przestrzeni powietrznej. Dron przyleciał prawdopodobnie z Białorusi i mógł zawierać ładunek wybuchowy. Trwa analiza wraku i trasy lotu. W wyjaśnieniu sprawy pomoże m.in. Polska. To będzie mecz o pozycję lidera. Dziś polscy siatkarze zagrają na Euro z Ukrainą. Obie drużyny mają komplet zwycięstw grup B.
0: Na Ukrainę właśnie trzeba uważać.
2: Bo mają trenera Lozano, co nas zna bardzo dobrze i wie jak.
14: Ale Ukraina nierówno gra. Jak się zatnie, to po Ukrainie.
18: Na pewno będzie ciężej, bo oni umią grać.
19: Z takim składem, co Polska ma, to Ukraina nie jest dla nas przeciwnikiem, który byśmy mogli przegrać. Także myślę, że będzie 3-0 dla Polski z Ukrainą.
16: To przedmeczowe prognozy kibiców, z którymi rozmawiał Rafał Rożycki, a mecz rozpocznie się o godzinie 18.
20: K2 News. Jelenia Góra.
21: Łażej Stachewicz miał blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie, a mimo to wsiadł za kółko. 36-letni mieszkaniec Wałbrzycha nie zatrzymał się do kontroli drogowej i w dodatku uciekał przed policją. Stracił prawo jazdy i trafił do policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzuty. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Kolejny raz chcą odwołać wójta Annę Kurowską. Tym razem referendum w Podgórzynie odbędzie się 25 października. O ważności głosowania zdecyduje frekwencja. Rok temu zainteresowanie było za małe, teraz potrzeba minimum 2018 głosów.
22: Dwie minuty po dziewiątej. Dziś w kalendarzu obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kropki, ale ja wiem, że wszyscy i tak czekają, żeby postawić kropkę na koniec tego tygodnia, czyli na piątek. Więc nie tracę czasu i gram wam 100% polskich hitów Margaret, Monika Brodka i nowość od Mroza i Kacperczyków. Ich usłyszycie za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry.
23: Bez reklam. Jeden po drugim.
24: Teraz gra.

Dobra pamięć. W tych czasach to naprawdę prawdziwa cnota. Monika Brodka, znam cię na pamięć w Radiu SK2. Rzecz warta zapamiętania to to, że choćbyśmy się wzbraniali przed sztuczną inteligencją, to jednak warto coś tam o niej wiedzieć i jakoś się w jej ramach poruszać. Bo według badań przeprowadzonych przez Antal, najszybsze podwyżki w firmach zgarniają właśnie eksperci od AI. Wszystko to oczywiście przez rosnący popyt na takie technologie, no, czyli w sumie nic się nie zmieniło. Na rynku pracy nadal wygrywa ten, kto zna kod. Albo ten do prompta, albo ten na kajzerkę.

0: No urlop wykorzystać trzeba, bo do nieba to nie zabierzemy ze sobą. Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny to prawie do nieba w Radiu SK. Dwa no, przypominają eksperci różni, że zaległy urlop trzeba wykorzystać najpóźniej do 30 czerwca. A jak my sobie tego nie ułożymy, to nasz szef zrobi to za nas, nawet jak tego nie chcemy, bo takie jest prawo. To trochę, nie wiem czy pamiętacie, jak dawno temu rodzice kazali nam robić coś, czego nie za bardzo chcieliśmy robić, czy nie mieliśmy na to ochoty. I jak bardzo marudziliśmy, to wtedy padał tekst. Lepiej to zrób, bo inaczej ja zrobię to za ciebie, a tego byś nie chciała.
1: SK2. Reklama.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
6: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
5: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
14: Lidl. To się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
18: I po reklamie.

0: Niby cuda nie zdarzają się zbyt często, ale jutro będziemy mieli taki mały, maleńki cud pogodowy, albo jak kto woli, można by to określić jako ostatnie podryk lata w kraju. Zrobi się nieco cieplej, około 24 stopni w centrum, a na południu nawet 26 stopni. A za nami cud muzyczny od pana Igo w Radiu SK2. Zbliża się 10, za chwilę newsy.
1: Reklama. Orły oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
11: I po reklamie.
12: Dzisiaj w Jeleniej Górze słoneczniej do 22 stopni na plusie. Na tą temperaturę jednak jeszcze chwilę musimy poczekać. Na razie 18 kresek na naszych termometrach. Słońce schowa się za horyzontem dziś o 19.11. No i do tego czasu raczej nie powinno być zbyt wielu chmur na niebie. Za to nieco więcej chmur pojawi się już jutro. Temperatury za to wzrosną do 24 stopni na plusie. To jutrzejsze maksimum, ale pod wieczór może popadać.
13: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Służby mają pierwsze wyniki badań drona znalezionego wczoraj koło Jarosławca. Jak przekazał resort obrony, to prawdopodobnie bezzałogowiec używany przez Rosję. Maszyna najpewniej została utracona przez Moskwę podczas ćwiczeń na Bałtyku. Co już teraz wiadomo o tym dronie? Z wojskowymi rozmawiał nasz reporter Michał Rawa.
14: Zgadza się, dzień dobry. Po tych pierwszych badaniach wiadomo, że maszyna nie jest zagrożeniem pod kątem radiologicznym i chemicznym. Technicy pracowali wczoraj przy tym dronie do późnych godzin. Działania na noc zostały przerwane i mają być kontynuowane. Do pracy przystąpią pirotechnicy.
15: Będą realizowane czynności identyfikacyjne BSP pod kątem właśnie materiałów wybuchowych. Sam statek został zabezpieczony w bezpiecznej odległości od linii brzegowej.
14: Przekazuje nam podpułkownik Dariusz Roskor z Żandarmerii Wojskowej. Dopiero po sprawdzeniu przez pirotechników dron zostanie zabrany z plaży i przeniesiony do wojskowego laboratorium.
13: Interwencja policjantów w Kętrzynie. 3-letnia dziewczynka zakrztusiła się lizakiem i miała problemy z oddychaniem. Jej mama zatrzymała przejeżdżający radiowóz. Policjanci udzielili dziecku pomocy.
16: Twarz dziewczynki była wówczas już sina, a sytuacja wymagała natychmiastowej reakcji. Policjanci bez chwili wahania przystąpili do udzielania dziecku pierwszej pomocy. Stan dziewczynki zaczął się poprawiać. Dziecko odzyskało naturalny kolor skóry i zaczęło prawidłowo oddychać.
13: Mówi Ewelina Piaścik z policji w Kętrzynie, a chwilę później 3-latka trafiła pod opiekę ratowników medycznych. Leśne ścieżki pod kontrolą. Rozpoczyna się ogólnopolska akcja Straży Leśnej Jesień 2026. Jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrona lasów, mówi Regina Klimaszewska, rzeczniczka prasowa Lasów Państwowych.
17: Chodzi o to, żeby każdy grzybiarz, spacerowicz, rowerzysta czy rodzina z dziećmi mógł czuć się w lesie bezpiecznie. Straż Leśna będzie korzystać m.in. z fotopułapek i kamer leśnych, a w zależności od potrzeb współpracować także z policją, Strażą Graniczną i innymi służbami.
13: Patrole pojawią się o różnych porach, także w weekendy i święta. Strażnicy będą działać w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do łamania przepisów.
18: SK2.
0: 2 News. Jelenia Góra.
12: Łażej Stachewicz. Kłótnia przerodziła się w krwawą tragedię. Dramatyczne sceny w Legnicy. 39-letni mężczyzna zaatakował nożem 49-latka, pozbawiając go życia. W rękach policji znalazł się zarówno napastnik, jak i towarzysząca mu 45-latka. Decyzją sądu zostali oni tymczasowo aresztowani. Więcej piszemy na sk.pl. Planujecie grzybobranie? Jeleniogórska policja przypomina 10 zasad bezpiecznego wyjścia na grzyby, a znajdziecie je na stronie Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
2: 10 na zegarach, tu Radio SK2, 100% polskich hitów wam gramy. W tej godzinie wyskoczymy też w muzyczną podróż wehikułem czasu, a na początek tej godziny energetyczni panowie Grzegorz Chyży i zespół TAP, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.

twarze nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

odkładajmy dietę na później, bo zostanie nas w taki zimny maj. Zespół Manon w Radiu SK2, u nas 100% polskich hitów. Za to reżyser Patryk Wega nie czeka do maja i już jest na, no dobra, nazwę to dietą, choć bardzo, bardzo proszę was, żebyście nie brali z niego przykładu. W jednym z wywiadów opowiedział, że codziennie walczy z głodem, właśnie to jest ta dieta, a jego menu składa się z napojów bezalkoholowych, typu zero, ciastek bez cukru, kurczaka z ryżem i jajek. I w ogóle tuż przed snem to jeszcze dorzuca kolejną porcję bezalkoholowego napitku. No nie brzmi to dobrze, słuchajcie, no przynajmniej dla mnie, bo skoro mamy i napoje zero, i słodycze zero, to w sumie to jest taka dieta zero, czyli dieta bez diety, no. SK

Gdy w sierpniu 1980 roku Izabela Trojanowska wyszła na scenę festiwalu w Sopocie z utworem, który zaraz usłyszymy, wywołała mały szok obyczajowy. Zamiast tradycyjnej cykinowej kreacji zaprezentowała się w kolorowym, krzykliwym wręcz niebieskim garniturze. Ostatecznie zajęła wtedy drugie miejsce, ale piosenka Tyle samo praw, tyle kłamstw zyskała status kultowego hymnu pokolenia lat 80. Posłuchajmy.

0: Tak brzmi nowy etap w karierze Saanach. To nowość. Cichosza w Radiu SK 2. Warto zerknąć też na teledysk do tejże piosenki. Nie dlatego, że zagrał w nim Maciej Musiał, tylko dlatego, że Zuzia jest jego współreżyserką. Proszę bardzo. Twórcza studnia bez dna, można absolutnie czerpać. A i na ten kawałek też możecie głosować w ramach gorącej polskiej dwudziestki. Uczynicie to na sk2.pl.
1: SK 2. SK 2. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
8: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
9: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: I po reklamie.

0: Retrogradacja Wenus? Chyba jakoś tak to się nazywało. To taki uniwersalny argument, jak coś nam nie wychodzi, albo mamy po prostu gorszy czas, gorszy dzień. Za to zespół Sixteen dba o to, żeby ten czas przed godziną 11 upłynął nam jak najbardziej miło. Tutaj Radio SK2, u nas 100% polskich hitów, przed nami newsy punktualnie o 11.
1: Reklama. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Castorama!
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
15: Lidl. To się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
18: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
19: I po reklamie.
20: Dzisiaj w regionie słonecznie i ciepło. Temperatury od 22 stopni w Jeleniej Górze do 20 w Karpaczu, 17 w Jakuszycach. Na Śnieżce zobaczymy 13 kresek na plusie. Wszędzie bardzo słonecznie i praktycznie z bezchmurnym niebem. Za wyjątkiem Karpacza, tam może pojawić się trochę chmur. Jutro chmur będzie już znacznie więcej, ale temperatury mają nieco podskoczyć. A w czwartek ochłodzenie. 19 stopni w Jeleniej Górze.
21: Jest 11. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Kolejny atak w pobliżu polskiej granicy. Na Wołyniu rosyjski dron uderzył w lokomotywę spalinową. Załoga zdążyła się ewakuować. Dokładnego miejsca ataku nie podano. Ukraińskie media informują, że doszło do niego w pobliżu granicy z Polską. Nad ranem alarm dronowy ogłoszono też na Wołyniu. Ostrzeżenia otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. To był rosyjski dron, a zestrzelił go włoski myśliwiec strzegący w ramach NATO europejskiego nieba. Szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zdradza szczegóły nocnej akcji na litewskim niebie. W przestrzeń powietrzną naszych sąsiadów wleciał dron od strony Białorusi.
22: Myśliwce operujące nad terytorium Litwy zestrzeliły rosyjskiego drona. Ja w nocy byłem w kontakcie z ministrem obrony Litwy. Tam była informacja, że to myśliwce NATO to precyzujemy tą informację. To są myśliwce włoskie działające w ramach misji air policingu nad państwami bałtyckimi.
21: A Rosjanie posługują się bardzo zaawansowanymi technicznie dronami, dodaje szef MON.
22: Rosja zyskała nowe zdolności. Drony odrzutowe zmieniają pozycję Rosji. Rosja nie zmarnowała 4 lat. Pytanie, czy Europa wykorzystała wszystkie elementy związane z modernizacją przemysłu zbrojeniowego, z szybkością i precyzyjnością działania.
21: Cały czas trwa badanie rosyjskiego drona, który wczoraj został odnaleziony w Bałtyku niedaleko Jarosławca. Wstępnie wiadomo, że nie zawierał materiałów wybuchowych, nadal jednak trwa analiza chemiczna. Zostań człowiekiem od dobrej roboty. W całej Polsce trwa nabór wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Potrzebni są ludzie, którzy chcą pomagać rodzinom w trudnej sytuacji.
0: Jakie to uczucie być wolontariuszem Szlachetnej Paczki?
4: To przede wszystkim daje siłę. Myślę, że tutaj bardzo ważne jest to, że możemy nieść pomoc innym, ponieważ dobro wraca.
19: Taka myśl z tyłu głowy, że nie siedziałam bezczynnie, a po prostu też pomogłam im.
21: Z Julią i Wiktorią, wolontariuszkami z Bełchatowa, rozmawiał Rafał Rożycki. Rekrutacja do Szlachetnej Paczki trwa zwykle do końca października. W Bełchatowie już się zakończyła.
20: Błażej Stachewicz uciekał przed policjantami, bo nie miał uprawnień i jechał motocyklem niedopuszczonym do ruchu. To w Walimiu koło Wałbrzycha. Jednoślat nie miał tablic, co zwróciło uwagę funkcjonariuszy. 18-latek usłyszał zarzuty, grozi mu teraz 5 lat za kratami. Tunele na S3 znowu zamknięte. Do 15 obowiązują objazdy. To w związku z obowiązkowym przeglądem. Kierowcy, zachowajcie ostrożność. Milano's Cup za nami. W tym roku na siatkarskich parkietach Karpacza i Mysłakowic rywalizowało 200 zawodników z 19 drużyn.
23: 2:58, tu Radio SK2, u nas 100% polskich hitów. To się nie zmienia. Zespół Warius Manx, Krzysiek Zalewski, ich usłyszycie już za chwilę. A na początek oddychamy prawdziwym powietrzem z zespołem Loka. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy. No.

Oby mieli rację Mrozu oraz Soundem Grace. Nic do stracenia w Radiu SK2. Gramy wam 100% polskich hitów, no bo szkoda by było stracić taką przewagę, jaką mamy na siatkarskim Euro. Dziś nasi siatkarze zagrają z Ukrainą. Tutaj walczymy o pierwsze miejsce w naszej grupie. No a przeciwnicy też, tak jak my, wygrali wszystkie mecze. Start tego spotkania o godzinie 18. Emocji sporo, więc jeśli jeszcze nie przestawiliście się z kibicowania piłkarzom na kibicowanie siatkarzom, to nie jest na to za późno. Zespół Kombi za to teraz o tym, o czym można się spóźnić. Z tym można się spóźnić, choć nie polecam. Kochać cię za późno już teraz w Radiu SK2.

0: sumie do wszystkich świętych w listopadzie już wcale nie tak daleko. Przypomina nam o tym budka suflera. To bal wszystkich świętych w Radiu SK2. A skoro już tak sobie planujemy tę jesień, to szefowie kuchni przypominają o daniu, które idealnie sprawdzi się właśnie na ten czas. No, przypominają nam o batatach. Słodkie ziemniaki mają w sobie więcej potasu niż banany na przykład, więc dobrze działają na serce też. A co jeszcze dobrze działa na serce? A polskie hity o miłości. Sorry Boys, Sylwia Grzeszczak. Te miłosne hity usłyszycie jeszcze przed południem w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
5: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
6: I dlatego wróciłeś na studia?
5: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
7: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idais.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW i DAIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: I po reklamie.

0: Tamta dziewczyna. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK 2. No to też polski hit, który może przyspieszyć bicie naszego serca. Po Mango czekamy na kolejne nowości od Sylwii, tak żeby uzbierały się z nich nowy, zgrabny album. Czekamy bardzo. Zbliża się 12. Przed nami newsy Radia SK 2.
1: Reklama.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
2: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
11: I po reklamie.
12: Przed nami samo południe. Temperatury w Jeleniej Górze będą jeszcze wzrastać do 22 stopni na plusie. Na razie od 20 do 21 stopni. Dzisiaj słaby wiatr i bardzo słabe zachmurzenia. To oznacza sporo słońca nad Kotliną Jeleniogórską. Praktycznie wszędzie. Zarówno na Śnieżce, jak i w Szklarskiej Porębie oraz Karpaczu. Jutro w Jeleniej Górze 24 stopnie. Umiarkowane zachmurzenie, które wieczorem może zmienić się w lokalne opady.
13: Jest 12. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Rosjanie ponownie uderzyli tuż przy granicy z Polską, a na Wołyniu na Ukrainie dron zaatakował nad ranem lokomotywę spalinową. O szczegółach nasza korespondentka we Lwowie, Marta Radio.
14: Lokomotywa spalinowa, jak przekazują władze ukraińskich kolei państwowych, stała niedaleko granicy z Polską. Nie była podpięta do składu, a załoga po otrzymanej informacji o nadlatującym dronie zdążyła się ewakuować. Lokomotywa stanęła w płomieniach, a ogień udało się ugasić po godzinie 5 rano. Alarm w obwodzie wołyńskim zabrzmiał około w pół do czwartej nad ranem czasu ukraińskiego. Ukraińskie siły powietrzne informowały wtedy o zagrożeniu dronowym.
13: Nad ranem alerty RCB wysłano do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Polska poderwała myśliwce, przekroczenia polskiej przestrzeni powietrznej nie odnotowano. A po ostatnich rosyjskich atakach przy polskiej granicy marszałek Sejmu wzywa prezydenta do zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Włodzimierz Czarzasty skrytykował Karola Nawrockiego, że ten nie zabrał głosu na temat niedzielnego ostrzału pociągu relacji Kijów-Warszawa. Teraz apeluje o podjęcie działań.
15: Jako marszałek Sejmu doradzam panu prezydentowi, niech pan zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego, bo odnoszę wrażenie, że pan prezydent w ostatnich czasach się pogubił.
13: A przypomnijmy, że tej nocy myśliwce NATO zastrzeliły rosyjski dron nad terytorium Litwy. Wczoraj jeden z bezzałogowców został wyłowiony przez polskie służby z Bałtyku. Tankowali na lewo i przez rok wyłudzili paliwo za ponad 620 tysięcy złotych. Były 41-letni dyrektor jednej z firm transportowych pod Kępnem i jego 30-letni wspólnik właśnie usłyszeli zarzuty. Zostali aresztowani na 3 miesiące.
16: 30-latek dokonał 3956 tankowań, w tym do wielkogabarytowych zbiorników typu Mauser, co najmniej 102905 tutaj litrów.
13: Mówi Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Podejrzanym grozi 10 lat więzienia.
1: SK SK2 News.
12: Błażej Stachewicz. 10 lat więzienia grozi 28-latkowi spod Bolesławca. Mężczyzna mimo dożywotniego zakazu kierowania pojazdów wsiadł za kółko dopiero co odebranego z policyjnego parkingu auta. Auta, które trafiło tam dwa dni wcześniej, po tym jak 28-latek uciekał nim przed policją. Ponownie doszło do pościgu zakończonego blokadą drogi. 28-latek trafił do aresztu, odpowie za posiadanie narkotyków i stworzenie zagrożenia w ruchu lądowym. Punkt informacji przyrodniczej. To tam dowiecie się ciekawostek o okolicy i fajnych trasach turystycznych, a powstają w Podgórzynie.
17: Dzień dobry w samopołudnie, dzień dobry.
18: Dzień dobry.
17: Jest wtorek, mamy poniedziałek za sobą, do weekendu, nie psujemy sobie humoru w ogóle teraz liczeniem, ale ładnie tutaj pachnie w studiu, prawda? Tak międzynarodowo. Kaśka spaghetti jadła, słuchajcie. Obiad o tej porze, czyli o 12, może być międzynarodowy, ale muzyka w SC2 tylko nasza, Polska.
1: 10 najlepszych polskich hitów.
19: Jeden po drugim.
17: Bez zagranicznych wycieczek, bez paszportu, bez odprawy zostajemy w kraju. Polskie głosy, teksty i same hity. Kowalski, witajcie w SC2. Sanach na dzień dobry.

0: Kieslowic, SC2 i scenariusz dla moich sąsiadów. No, chcielibyście mieć sąsiada Kamila Nosela? Cały czas by was wkręcał, tak jak teraz w SC2.
1: Nosel wkręca. Tak?
2: Dzień dobry, z pałacu telefonuję. Wyciągnęła Wioleta, czy ja do pani Julii się dodzwoniłam, która miała rezerwację sobota i niedziela u nas w pałacu weselnym?
1: Tak.
2: Proszę mi powiedzieć, bo ja nie chcę robić tej awantury, bo dyrektorowa mi kazała to załatwić. Co tam się działo w pokoju numer 13?
1: To jest nasz weselny pokój.
2: Tylko pytam się, co tam się działo, proszę pani, bo może pani sama mi to powie, bo ja nie chcę tutaj, proszę pani, dochodzić.
1: No to już nic się działo.
2: Z wanny nie korzystam. Było?
1: Nie, tylko na sesję wchodziliśmy, ale nikt nie korzystał.
2: Co robiliście?
1: Nogami się wchodziło na sesję, ale nikt nie korzystał.
2: A, no i widzi pani, to od razu niech mi się pani przyznaje, to ja, proszę pani, ja nie będę dochodzenia robiła. Proszę pani, tam mi nóżki zerwaliście, jeśli chodzi o te wanny. Ja teraz jak napełniam wodę, żeby ją umyć, proszę pani, to mi się kolebocze.
1: Nie wiedziałam, że coś się takiego wydarzyło, bo mi nam fotograf kazał wejść do wanny, żeby zrobić zdjęcia.
2: No proszę pani, no jak dziesięciolatki, no normalnie, ten każe te wchodzi. Chodzą, no. Proszę pani, ja mam nóżki zerwane, teraz mi ta wanna nie trzyma poziomu.
1: No, wie pani co, nie wiem.
2: Dobrze, proszę pani, jak się umawiamy? Pani weźmie, proszę pani, kogoś od siebie, żeby naprawić tę wannę, czy ja mam, proszę pani, wziąć naszego robotnika, żeby wannę przygotował do wyniesienia dla państwa?
1: No, muszę jej pani dać chwilę, musimy kogoś tu poszukać.
2: No tak, tylko że ja na ten weekend mam rezerwację, no i co ja powiem tym
1: dobrze,
2: osobom?
1: Ale no ja teraz przez 2 minuty pani tego nie zrobię, no muszę kogoś poszukać.
2: Dobrze, tylko mi pani powiedz, co pani zrobić, bo jeżeli pani będzie tą wannę nam zabierała, żeby dać nową.
1: Nie będziemy tego zabierać, najwyżej kogoś tam damy.
2: A jak pani teraz tą nóżkę naprawi, tej wanny?
1: Nie wiem, może ktoś tam przyjedzie i mi to naprawi.
2: Bo tam nie można na cegłę, proszę pani, bo już mi będzie tym bardziej, proszę pani, paskudnie to wyglądało.
3: Może pani mam dać 5 minut?
2: A kto to mówi do mnie teraz?
1: Mój mąż.
2: A, proszę pani, to może Ola będzie miała jakieś rozwiązanie?
4: Julcia, zostać wkręcona w Radio SK.
1: Jezu, Maria.
4: Julcia, nic się nie stresuj, wanna jest cała.
1: Jezu, a ja naprawdę jestem w radiu? Nosel wkręca.

0: Kawałek w klimacie wolności. Do takich czasów teraz wracamy.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Bo mamy rok 1968, a w kieszeni pierwsze kalkulatory, takie małe do liczenia. Po polskich drogach też swój pierwszy debiut zaliczają słynne maluszki, czyli Fiaciki 125P. Pamiętam, miałem takiego, był czerwony. No i w radiu też leciały czerwone gitary wtedy i taki hymn pokoleniowy, hipisowski klimat. No bo to 68 rok, czyli dzieci kwiatów rządziły. No i choć nasze czerwone gitary grały taki rodzimy big beat, to jednak ten kawałek idealnie wpisał się w ówczesną modę i taki młodzieżowy bunt stał się symbolem tamtej ery w Polsce. Dzieci kwiatów, no to...
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Kwiaty muszą być we włosach. Koledzy i koleżanki z radia tutaj mówią, że to jest moja ulubiona piosenka z tego względu, że jestem ogolony na zero.

0: Nowość w ST2 od Marisy, normalnie odlotowy numer.
1: Trzeba przyznać, to jeszcze taki niezwykły gest stewardesy. Znalazłem tutaj nagłówek w internecie o kobiecie, która została okrzyknięta bohaterką, stewardesa dokładnie. Jest zdjęcie, jak podczas lotu w USA&A stewardesa zauważyła, że jedna z mam zaczyna przysypiać, po prostu ucinać komara i miała na rękach niemowlę. I to niemowlę, jak mama zaczęła zasypiać, zaczęło się wsuwać z kolan. Dlatego, by mama mogła odpocząć, to stewardesa szybko podbiegła, wzięła to dziecko na swoje ręce i je też ululała. Wiecie co, powiem wam, że stewardesy w tych sprawach związanych z maluchami, one są najbardziej doświadczone, bo w końcu pasażerom wszystko muszą tłumaczyć i to za każdym razem, jak dzieciom.
2: SK2. Reklama.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.

0: od 30 lat.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 35.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: I po reklamie.

0: W ST2 kochamy hity, ale tylko polskie. To ma nam. Kocham cię, kochanie moje, już za chwilę godzina 13 i najważniejsze newsy, a w nich między innymi troszeczkę sobie poćwiczymy. Będzie WF i jak to mój syn powiedział, WF jest fajny, bo można wyjść na dwór. Na podwórko, prawda? No.
1: Reklama.
2: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
11: To ja też chcę!
10: 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
0: Pogoda będzie się zmieniać, na szczęście nie dzisiaj. Do samego wieczora powinno być bardzo słonecznie w Jeleniej Górze z temperaturami w okolicach 20-22 stopni na plusie. Biometeo z korzystnego rano zmieniło się na obojętne. Im bliżej wieczora, tym bardziej będzie wpływać niekorzystnie na nasze samopoczucie. No i to zapowiedź zmiany pogody. Jutro możemy spodziewać się nieco większej ilości chmur, ale będzie cieplej od 13 do 24.
14: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Wstyd na cały świat. Tak premier nazywa aferę w Orlenie za czasów Daniela Obajtka. Te opisał dzisiaj brytyjski dziennik Financial Times. Dziennikarze ujawnili kulisy sprawy z 2023 roku. Szwajcarska spółka Orlenu miała zakupić 6 milionów baryłek wenezuelskiej ropy. Płatność została dokonana z użyciem kryptowalut, ale do transportu surowca nie doszło. Orlen na transakcji miał stracić w sumie 1,6 miliardów złotych.
15: Jest wszystko, co ostatnio wiąże się z PiS-em i politykami dzisiejszej opozycji. Są brudne interesy na paliwie, są kryptowaluty, dziwni pośrednicy.
14: Komentuje premier Donald Tusk. Jak dodał, na trwającym właśnie posiedzeniu rządu minister sprawiedliwości ma przedstawić informacje na temat śledztw, które dotyczą Orlenu za czasów Daniela Obajtka. Andrzej Poczobut wrócił z Białorusi do Polski. Właśnie zamieścił informację o tym, że przekroczył granicę w swoich mediach społecznościowych. Tygodniowa wizyta opozycjonisty na Białorusi przebiegła spokojnie. Wczoraj za wszystkie spotkania podziękowała mu Angelika Borys, szefowa Związku Polaków. Andrzej Poczobut zapowiedział, że ma teraz w planach podróż do USA i Kanady. Ma się spotkać z przedstawicielami władz i działaczami polonijnymi. Wyjątkowa lekcja WF-u pod okiem mistrzyń sportu. Blisko 700 uczennic z całego Podkarpacia w rzeszowskiej hali ćwiczy z Joanną Jóźwik, Natalią Czerwonką, Sofią Enaui, Katrin Kar i Otylią Jędrzejczak.
16: Na początek mamy takie rozruszanie raczej w stylu tanecznym. Potem są spersonalizowane ćwiczenia na gumach.
17: Cieszycie się, że weźmiecie udział w treningu z mistrzyniami?
18: Tak, no jasne.
17: Co najbardziej liczycie?
18: Wszystkie ćwiczenia, bo my się kochamy ruszać.
17: A dlaczego warto uprawiać sport?
18: Ruch to zdrowie i wszyscy powinni się ruszać jak najwięcej.
19: Ja bardzo nie lubię WF-u, ale mam nadzieję, że po prostu przyszedł i się nie skompromituje.
14: A na lekcji WF-u z mistrzyniami sportu był nasz reporter Tomasz Widak.
1: K2 News. Jelenia Góra.
0: Błażej Stachewicz. Prokuratura bada wypadek pod Lwówkiem. Nie żyje pracownik budowy. Mężczyzna nagle stracił przytomność. Mimo szybkiej akcji ratowników, życia 50-latka nie udało się uratować. Okoliczności i przyczyny śmierci badają śledczy i Państwowa Inspekcja Pracy. Aktorzy z całej Polski odwiedzą nasze miasto. W październiku startują jeleniogórskie spotkania teatralne. Na scenie Norwida zobaczycie spektakle teatrów z Radomia, Warszawy i Szczecina. Będzie też pokaz teatru telewizji. JST ruszają w pierwszy piątek października.
11: 15 września, można sobie odchrząknąć, bo już prawie połowa miesiąca za nami. I mamy tutaj Międzynarodowy Dzień Kropki. Tutaj w newsroomie akurat Kuba bardzo dużo kropek stawia. Prawda?
14: Zgadza się, potwierdzam.
11: No, można teraz też łączyć kropki, tak, postawić kropkę nad i.
14: A łączenie kropek bardzo ważne.
11: Można też coś wykropkować, albo też znaleźć się w kropce, a na szczęście wy trafiliście w punkt. W SC2 tylko polskie hity i kropka.
13: No to

Lady Punk Westy 2:20 minut po 13 i stacja Warszawa, już nie Albania. Polacy mają nowego faworyta na zagraniczne wypady, czytam, i to jest Czarnogóra.

0: ale jakby się jej to miejsce znudziło, zawsze są inne góry. Jelenia Góra, Zielona Góra, Góra Kalwaria, o, Jastrzębia Góra.
1: SK2.
0: I to są najlepsze góry polskie, a w nich, nie wszędzie, ale jesienią przeważnie...

0: I to jest Hitior. Elektryczne gitary killer w SC2. Ja tutaj jeszcze patrzę, jakie są pomysły i na przykład urlop menstruacyjny w Polsce. Kobiety mówią tak. Dodatkowy dzień wolnego dla naszych kochanych pań funkcjonuje już między innymi z tego powodu, czy to w Japonii, czy to w Hiszpanii, tutaj czytam w sieci, i to jest bardzo dobry pomysł. Kobietom w te trudniejsze dni również należy się odpoczynek, ten wyjątkowy odpoczynek od pracy, a panowie, my również na tym skorzystamy. Taki jeden dzień wolnego może uratować nie jeden związek.
1: SK2. Reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
3: To ja też chcę.
2: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play. Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
17: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
16: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
18: Wszystkie drogi prowadzą do salonu MG na Wrot Bielany Wrocławskie. Poznaj nasze topowe modele i skorzystaj z ekstra rabatów. Czy warto? Jeszcze jak. Samochody dostępne od ręki. MG na Wrot Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8. Sprawdź na Facebooku.
19: Castorama!
20: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
19: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
22: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
23: Lidl, to się opłaca.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
26: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
25: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
27: I po reklamie.

0: tym kawałku Dawida Podsiadły różne są interpretacje tego pogłosu, tego echa w tle, które teraz słyszymy. Moje ulubione to policja, a policja coraz częściej będzie zaglądać do lasów, ale czego tam mają szukać funkcjonariusze czy grzybów? O tym w newsach Eski 2 o 14 Jakub Konieczkowicz.
1: Reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto.
5: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 35.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
4: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW i DEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
5: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
6: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW i DEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podpudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: O nie! Gdzie moja kasa?
9: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
11: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
12: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
15: Hot doga poproszę.
14: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
16: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
17: I po reklamie.
18: Dzisiaj w regionie słonecznie i ciepło, temperatury od 22 stopni w Jeleniej Górze do 20 w Karpaczu, 17 w Jakuszycach, a na Śnieżce zobaczymy 13 kresek na plusie. Wszędzie bardzo słonecznie i praktycznie z bezchmurnym niebem, za wyjątkiem Karpacza, tam może pojawić się trochę chmur. Jutro chmur będzie już znacznie więcej, ale temperatury mają nieco podskoczyć, a w czwartek ochłodzenie, 19 stopni w Jeleniej Górze.
19: Jest 14. News SK2. Jakub Konieczkowicz potwierdził ustalenia śledczych. Ciężarówka wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg. Znamy szczegóły przesłuchania maszynisty po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem.
20: Obserwował ten ruch pociągu kierujący ciężarówką, nadjechał od strony drogi krajowej i poruszał się ruchem jednostajnym. Wjechał na przejazd kolejowo-drogowy.
19: Informuje Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Śledczy wciąż nie przesłuchali kierowcę ciężarówki.
20: Jego stan jest określany jako ciężki i nie ma zgody na wykonanie czynności.
19: A przypomnijmy, w ubiegłotygodniowym zderzeniu ciężarówki i pociągu Intercity zginęła jedna osoba, 10 trafiło do szpitali. W reakcji na ten wypadek w piątek maszyniści organizowali protest, a dziś rząd zajmuje się zmianami w prawie drogowym. To także efekt katastrofy pod Radomiem. Wjazd na tory na czerwonym świetle ma skutkować utratą prawa jazdy na 3 miesiące. Parlament Europejski uchylił immunitet Grzegorza Brauna. Chodzi o negowanie przez europosła Holokaustu. Decyzja zapadła po dzisiejszym głosowaniu Europarlamentu w Strasburgu. Pozwala krajowym organom sądowym na podjęcie działań. Więcej patroli w lasach. Ruszyła akcja Jesień 26. Prowadzą ją wspólnie strażnicy leśni i policjanci. Przede wszystkim biorą pod lupę nielegalny ruch quadów, motocykli i samochodów. Więcej Dawid Olszewski.
0: Jesienią do lasów rusza wielu spacerowiczów, grzybiarzy i rowerzystów. Wspólne działania służb mają przede wszystkim zadbać o ich bezpieczeństwo i ochronę przyrody.
2: Straż leśna jest czujna, będzie korzystać z różnych sposobów monitorowania lasu. To patrole zmotoryzowane. Mówimy o szkodnictwie leśnym, więc fotopułapki też mogą być wykorzystywane.
0: Mówi Łukasz Specjał z Nadleśnictwa Solec Kujawski. Spacerowicze w podbydgoskich lasach przyznają, że hałas i pędzące motocykle to duży problem.
15: Widać w ogóle ślady, że te maszyny jeżdżą. To hałas i położą zwierzęta.
0: Akcja w lasach potrwa do 18 października.
19: Załamanie przepisów w lesie grożą mandaty. W poważniejszych przypadkach sprawa może trafić do sądu.
21: SK2 News. Jelenia Góra.
22: Błażej Stachewicz. Sprzątanie świata również w Jeleniej Górze. Miasto zaprasza na coroczną akcję. Finał w ten weekend. Jak zwykle czekają na Was darmowe worki i rękawice, które odbierzecie w mobilnym PSZOK-u. Tegoroczne hasło to SOS dla wody. Dodatkowo możecie też wymieniać elektrośmieci na sadzonki wrzosów. Książki za grosik czekają na chętnych. Przy Bankowej znajdziecie je jeszcze dziś i jutro, a kolejny kiermasz startuje w przyszłym tygodniu przy filii numer 3 na Zabobrzu od poniedziałku do środy.
23: Dzisiaj mamy wtorek, a w kalendarzu już taki dzień jak dzień olewania systemu jest. Ale jeszcze przed nami cztery, no dobrze, niech będzie 3,5
24: dnia. A to jutro ma badać dopiero podobno, tak mocniej.
23: No ale systemy są różne i nie myślę tutaj o olewaniu. Przecież jest system alarmowy, prawda?
24: No jest.
23: System kolejkowy tak samo. System na przykład ogrzewania albo ten cały system, który tutaj mam przed sobą w Radiu SK2, tą konsola na czele i tylko po to jest ten system, żeby dla Was grać.
25: No to gramy.
21: 10 hitów.
25: Najlepszych polskich hitów.
23: I mam takie hity, przy których możecie sobie odpuścić, możecie żyć po swojemu. Rotary, Mrozu, Sylwia Grzeszczak, Dede Negra na dzień dobry. Plan na dziś, nie mamy planu. I to niech będzie nasz plan. Kowalski, witajcie w SC2.

0: To ja wam mówię, że gramy tylko 100% polskiej muzyki w SC2. Przeglądam jeszcze, patrzę na tą dzisiejszą gazetę i widzę, że paparazzi złapali pana premiera Mateusza Morawieckiego, jak bawił się na weselu ostatnio. I to przypadkiem się bawił, bo pan Mateusz Morawiecki spotkał się z wyborcami, a przy okazji dostał zaproszenie na wesele. I poszedł. Poszedł tak spontanicznie, bez żadnego przygotowania, ze spotkania z wyborcami prosto poszedł na salę weselną. Ja wiem, że politykowi to może nie wypada, ale tutaj można było wziąć kopertę.
1: SK2.
0: A polityk na weselu to jest oszczędny, on bardzo mało je, w końcu cały czas jest na diecie poselskiej. Ruszy.

0: chcesz.
1: Janek Borysewicz, Paweł Kukiz, Wesce 2, tylko polskie hity. Jeżeli chcecie, no to zapraszam do Wehikułu Czasu.
2: SK2, Wehikuł Czasu.
1: Taki wyjątkowy dzisiaj, bo w Wehikule Czasu jest z nami moja maleńka, mała wersja. Czyli jak masz na imię, przedstaw się, rycerzu.
3: Kacper.
1: Dobrze, ile masz lat?
3: 8.
1: A to dużo czy mało?
3: Dajmy na średnio.
1: Średnio, dobrze. Czyli po prostu to jest ten wiek, że ty znasz hasło do telefonu, ale nie pamiętasz, gdzie skarpetkę zostawiłeś. Ja o tym doskonale wiem. 8 lat to średnio, ale w takim średnim wieku to pewnie wiesz, kto to jest Maryla Rodowicz?
3: Tak.
1: Kto to jest?
3: Piosenkarka.
1: Bardzo dobrze. A wiesz, jaką piosenkę śpiewała? Taka piosenka, która ma imię w tytule.
3: Małgośka, mówią mi.
1: Dobrze, od Niewart.
3: Jednej łzy.
1: Dobrze, bardzo dobrze, od Niewart jednej łzy. Normalnie, chłopie, ale masz talent do tego. To teraz tak, uwaga, Maryli Rodowicz, o wiek się nie pytamy, ale ty masz, maleńki przyjacielu, mówisz 8 lat, a ta piosenka, czyli Małgośka, ma 54 lata. No to teraz uwaga, teścik z matematyki, 54 minus twoje 8. To jest ile?
3: 46.
1: Bardzo dobrze. I to jest ta różnica wieku, mój kochany, między tobą a panią Marylą teraz w Wehikule Czasu.

0: A w tle skatowaj najlepsze polskie hity nowość od Artura Rojka, Mirafiori. Ach, jesienna plaga zaraz się zacznie, kochani, tutaj czytam w internecie. Wchodzą do mieszkań całymi rojami i gryzą, a chodzi o biedronki azjatyckie, bo skubane, no naprawdę potrafią nieźle i to chapsnąć. A czym się różnią od tej naszej kochanej biedronki, tej polskiej, ta azjatycka biedronka? Uwaga, polskie mają maksymalnie 7 kropek, azjatyckie nawet 23. Polskie są czerwoniutkie, a azjatyckie żółtki.
1: SK2.
0: Takie mają też skośne oczka, takie tam.
1: Reklama.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
6: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
7: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 18,47,12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
16: To ja też chcę.
15: 24,35.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

0: W SC2 najlepsze polskie sztosy Malam i po prostu bądź. Jest tutaj Antonina van Dessel. Cześć, moja droga.
1: No dzień dobry.
0: Dzisiaj w kalendarzu 15 września imieniny Nikodema, Rolanda i Albina, ale też są bardzo ciekawe święta. Jest między innymi dzień prostaty. To jest taki.
1: No, rozwinę.
0: Rozwinę to. To jest dzień, w którym o wszystko prosi się tatę. Na przykład, wiesz, jak jesteśmy w sklepie, prawda? Z dzieckiem. No to...
1: Już mi się to podoba.
0: O co można, Kacper, poprosić mamę w sklepie?
2: Mamo, poproszę chipsy.
1: A idź, proś tatę.
3: Reklama. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Kaufland jest też.
7: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
14: Lidl. To się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 18, 47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
17: To ja też chcę.
16: 24, 30.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.
0: Dzisiaj po południu pogoda bez większych zmian, a to oznacza słoneczne niebo i temperatury w okolicach 22 stopni na plusie. Pod wieczór będzie chłodniej, od 18 do 12 kresek zacznie schodzić w dół słupek rtęci w naszych termometrach. Kolejne dni przyniosą zmiany w pogodzie. Jutro co prawda cieplej, do 24 stopni, ale nieco więcej chmur, a wieczorem może też z tych chmur popadać deszcz. W czwartek chłodniej, 19 kresek, ale słoneczniej.
19: Jest 15, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Ceny paliw mogą być niższe. Premier stawia jednak warunek. Prezydent musi podpisać ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Rząd przyjął projekt przepisów, które mają pozwolić na sfinansowanie kolejnej odsłony programu Ceny paliw niżej.
7: Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ponownie złożoną teraz ustawę, natychmiast o tym podpisie zrealizujemy kolejny wariant CPN.
19: A to druga próba uchwalenia ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Projekt ma takie same założenia jak przepisy, które prezydent skierował wcześniej do Trybunału Konstytucyjnego. Zakłada 60% podatek od części ponadnormatywnych przychodów firm paliwowych. Sejm zajmie się projektem jutro. Głosowanie zaplanowano na piątek. Śmiertelny wypadek 19-letniego turysty w Tatrach. Mężczyzna podróżował sam. Spadł 150 metrów w dół w czasie wędrówki w rejonie Zawratowej Turni. Upadek okazał się śmiertelny, mówi Mieczysław Zia. drzwiach ratownik Topr.
17: Dostaliśmy informację od turysty, który podchodził od zmarłego stawu w kierunku Zawratu, że widział upadek z rejonu grani Zawratowej Turni. To jest taka grań prowadząca od Mylnej Przełęczy właśnie na Zawratową Turnię.
19: Ciało zmarłego turysty zostało śmigłowcem przetransportowane do Zakopanego. Skończyła drążenie tunelu podwodnego w Stanach Zjednoczonych. Teraz pracować będzie w Łodzi przy tunelu kolei dużych prędkości. Tarcza TBM dotarła już do Łodzi, trwa jej składanie.
18: Jest odpowiednia zarówno do gruntów gliniastych, jak i do gruntów piaszczystych, nawodnionych, a zarówno z jednymi i z drugimi mamy do czynienia. Zapewnia stałe podparcie gruntu.
19: Wyjaśnia Wojciech Nowak, dyrektor firmy wykonującej pracę. Drążenie tunelu kolei dużych prędkości pod Łodzią ma ruszyć wiosną i potrwać półtora roku. Jednak na czas prac pod ścisłą miejską zabudową mieszkańcy muszą liczyć się z czasową przeprowadzką.
20: SK2 News, Jelenia Góra.
21: Błażej Stachewicz, bezpieczny senior za kierownicą. W piątek rusza profilaktyczna akcja skierowana do najstarszych kierowców. To okazja, aby przypomnieć sobie przepisy, ale też sprawdzić, czy nadal reagujemy wystarczająco szybko, korzystając ze specjalnej maszyny. Dort Jelenia Góra przy Rataja 9. Start w piątek o 10. Zbiórka elektrośmieci w czasie tegorocznego sprzątania świata. Za zostawiony w przoku sprzęt dostaniecie sadzonki wrzosów. Akcja potrwa przez cały weekend.
22: No i ty o korkach bardzo dużo mówisz, a jest dopiero 15. To co to będzie po 16? Powiedz mi, co to będzie? Jak żyć?
19: Armagedon drogowy.
22: I piękne podsumowanie. Ale słuchajcie, Armagedon czy nie, my jesteśmy z wami, Radio SK2, które gra wam 100% najlepszych polskich hitów. Jesteśmy jedyną stacją w Polsce, która gra w 100% po polsku, wiedziałeś?
19: No oczywiście.
22: No i bardzo dobrze. Antonina Van Dessel, dzień dobry. To popołudnie spędzamy razem.

0: Margaret i prima balerina, i żeby mieć taką figurę jak ta prima balerina, no to bardzo dobra chyba byłaby dieta grzybowa, dlatego że grzyby mają bardzo mało kalorii, a sezon na grzyby ruszył. Więc Polacy ruszają do lasów z koszykami i z nadzieją, że wrócą z czymś więcej niż z kleszczem. Tylko uwaga, eksperci przypominają, żeby bardzo uważać, dlatego że niektóre grzyby są do siebie tak podobne, że różnica między pysznym obiadem a wizytą na SOR-ze może być naprawdę, ale to naprawdę niewielka. I tutaj moja rada, że jeżeli patrzycie na grzyba i myślicie, no chyba jest jadalny, to nie jest moment na kulinarną odwagę. Nie musicie tutaj być odważni. No bo grzybobranie to jest jedyny sport, w którym naprawdę warto wrócić do domu czasem z pustym koszykiem, ale za to pełnym żołądkiem. SK2. A teraz o księżniczce Sylwia Grzeszczak, ale chyba nie na ziarnku grochu.
1: Z tej ponurej wieży szarych dni kradniesz moje serce, musisz być księciem.

0: I już za moment skrót informacji dnia i Jakub Konieczkowicz.
1: Dożywocie zamiast 25 lat więzienia za podłożenie bomby pod domem byłej partnerki. 37-letni Błażej K. usłyszał dziś w poznańskim sądzie prawomocny wyrok. Chodzi o sprawę z grudnia 2022 roku, gdzie podłożył ładunek pod domem byłej partnerki. Ucierpiała kobieta i dwoje jej dzieci. Więcej w tym temacie już w kolejnych newsach. Lotnisko w Katanii zamknięte do 22. To już drugi dzień z utrudnieniami na sycylijskim porcie lotniczym. Wszystko przez aktywność wulkanu Etna i trwającej emisji pyłu wulkanicznego. A przypomnę, na Sycylii to już drugi tego lata paraliż, który dotyka tysięcy pasażerów. Aktywność Etny doprowadziła do wielodniowego wstrzymania lotów jeszcze w pierwszej połowie sierpnia. Więcej patroli w lasach. Ruszyła akcja Jesień 26. Prowadzą ją wspólnie strażnicy leśni i policjanci. Biorą pod lupę przede wszystkim nielegalny ruch quadów, motocykli i samochodów. Będą też reagować na kradzieże drewna i niszczenie leśnej infrastruktury.

0: Adrenalina. Michał Szczygieł, adrenalina na kilka chwil przed godziną 16, więc zaraz koniec pracy, więc spokojnie. No a prawdziwa adrenalina, słuchajcie, Ola Nowak, czyli znana polska influencerka, podliczyła, ile kosztowało ją 7 dni na festiwalu Burning Man. I słuchajcie, z mężem wydali prawie 100 koła. 100 tysięcy za tydzień zabawy na pustyni. Ja za takie pieniądze oczekiwałabym przynajmniej, że pustynia będzie miała room service, klimatyzację, no i osobistego wielbłąda na przykład. No a tam trzeba jeszcze samemu ogarniać jedzenie, wodę, namiot i całą resztę, no i te stylówki, no bo przecież one są tam też bardzo ważne. Czyli płacisz 100 tysięcy, jedziesz na pustynię, żeby przez tydzień żyć bez wygód. No ale za to, jakie zdjęcia są na Instagramie, co? Ciekawa jestem, czy poszlibyście w to. Ja jak sobie pomyślę, to co ja bym zrobiła, jakbym miała 100 tysięcy? Zrobiłabym Burning Man na balkonie u siebie. SK2.
1: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło, małomiasteczkowy, a na zegarach za moment godzina 16 i po 16 na start Golec u orkiestra, BDOS i Grooming Górą Ty. I słyszałam, że to jest taki numer, przy którym korki jakoś tak szybciej mijają. I koleżanka mówiła mi też, że w SC2 lecą takie przeboje, że korki nikomu nie będą straszne. Także no co, no słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: I po reklamie.
11: Wrzesień jeleniogórski trwa zarówno w kalendarzach, jak i na scenach Jeleniej Góry. Już od piątku rusza Wonderland w Cieplicach. Jeżeli zastanawiacie się, jak będzie z pogodą, to ja już spieszę z odpowiedzią. Będzie nieźle. W piątek 20 stopni i raczej powinno być słonecznie. W sobotę i w niedzielę też dość ciepło, do 21 stopni. No niestety w niedzielę może pokropić, ale dopiero wieczorem.
12: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Dożywocie za podłożenie bomby pod domem byłej partnerki i jej dzieci. Sąd apelacyjny w Poznaniu prawomocnie skazał 37-letniego Błażeja K. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie dopiero po 35 latach. Sąd pierwszej instancji wymierzył Błażejowi K 25 lat więzienia, ale sąd apelacyjny podwyższył karę. Na taki wyrok duży wpływ miały opinie psychologiczne biegłych, podkreślał w uzasadnieniu sędzia Henryk Komisarski.
13: Sąd apelacyjny podziela poglądy, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że oskarżony po odbyciu kary, gdyby to była kara terminowa, zechciałby dokończyć to, co wcześniej zaczął.
12: W grudniu 2022 roku Błażej K. zostawił przed domem we wsi Siecie Bożyce pakunek przypominający przesyłkę kurierską. W środku znajdowała się bomba własnej konstrukcji. Ładunek eksplodował, gdy paczkę otworzyła była partnerka mężczyzny. Kobieta i dwoje jej dzieci, w tym syn skazanego, zostali ciężko ranni. Ukraiński prokurator generalny odwołany, w tle afera korupcyjna. Za odejściem Rusłana Krawczenki z funkcji zagłosowała Rada Najwyższa. O jego odwołanie do parlamentarzystów apelował m.in. prezydent Wołodymyr Zełenski. Wcześniej Krawczenko sam złożył rezygnację w związku z aferą łapówkarską wśród prokuratorów. Odbudowa trwa, ale jest jeszcze sporo do zrobienia. Mijają właśnie 2 lata od powodzi, która przeszła przez Stronie Śląskie. 15 września 2024 olbrzymia fala wlała się do miasta. Odbudowano już drogi, mosty, przedszkole czy stadion sportowy. Wyremontowano Nadbrzeżną, najbardziej zniszczoną ulicę w mieście. Na odbudowę czeka jeszcze zbiornik.
14: Jeżeli przyszłaby duża woda, no to on niestety nie złapie tej wody tak dużo, jakby był w całości.
12: Mówi Dariusz Chromiec, burmistrz Stronia Śląskiego. Jak dodaje, trwają prace projektowe nad nową zaporą. Mają się zakończyć w przyszłym roku. Sama budowa potem potrwa kilka lat.
10: K2 News. Jelenia Góra.
11: Błażej Stachewicz. Aktorzy z całej Polski odwiedzą nasze miasto. W październiku startują jeleniogórskie spotkania teatralne. Na scenie Teatru Norwida zobaczycie spektakle z Radomia, Warszawy, Szczecina, ale będzie też pokaz teatru telewizji. JST ruszają w pierwszy piątek października. Rusza jesień 26. Nie w kalendarzu, ale w lasach. To ogólnopolska akcja leśników, również tych z naszego terenu. Do 18 października czekają wzmożone patrole, a także fotopułapki w lasach. Chodzi o ochronę i bezpieczeństwo.
0: pytań trudnych ciąg dalszy. Jesteś team
12: tylko,
0: pieski.
12: Tylko takie.
0: No ze mną zawsze.
12: A to jest łatwe pytanie, już wiem co będzie.
0: Lubisz pieski czy kotki?
12: Kotki, oczywiście.
0: A, no bo w tej godzinie będzie o jamniczkach. To dla
12: a
0: wszystkich...
12: jamniki też bardzo.
0: No i bardzo dobrze, więc o słodkich małych jamniczkach w tej godzinie bądźcie koniecznie ze mną, a oprócz tego oczywiście dawka najlepszych polskich hitów. Antonina Van Dessel, no to co, w korkach będzie lekko z tymi jamniczkami.
10: 100% polskich hitów.
2: Polskich hitów.
10: SK2.
0: Ale zanim te jamniczki, to w klubowych rytmach już teraz. Górą ty.

0: A już teraz Jarząbek, który powie nam prawdę i coś dla grzybiarzy, więc nadstawiajcie uszu.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Jesień niebawem się zacznie, a w lasach zacznie się polowanie na najlepsze okazy. Grzybiarze z koszami ruszają po leśne przysmaki, ale uwaga, inspektorzy sanitarni ostrzegają, że nie wszystkie grzyby sprzedawane na targach czy przy drogach są bezpieczne. Grzyby kupione w przypadkowych miejscach, na poboczach dróg czy przy parkingach często nie przechodzą żadnej kontroli. Zdarza się, że sprzedawcy pozbywają się przestarzałych, robaczywych grzybów, które w najlepszym przypadku wywołują zatrucie pokarmowe. Dlatego najlepiej wybierać sprawdzone miejsca, takie, gdzie grzyby mają atest klasyfikatora i pewne pochodzenie. Pamiętajcie, grzyby, które nie wyglądają świeżo, pachną dziwnie albo mają przebarwienia, albo to grzyby, których lepiej nie kupować, nawet jeśli cena kusi. Zawsze warto sprawdzać, czy sprzedawca ma odpowiednie dokumenty i nie wpadnie nam w ręce coś, co z grzybem ma tyle wspólnego, co nic. A na koniec, jeżeli znajdziecie robaczywe grzyby, to lepiej nie wyrzucajcie ich od razu i jeszcze mają szansę na drugą młodość, na przykład w kompostowniku.
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.

0: A już teraz skrót informacji dnia i Jakub Konieszkowicz. PSC2 już teraz.
1: Miał przelecieć nad Litwą, po czym wpadł do Bałtyku. Są nowe szczegóły na temat rosyjskiego drona znalezionego wczoraj w Zachodniopomorskiem, a przekazał je szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Sprawę dalej czynności prowadzą w tej sprawie drona śledczy. Trwają także badania pod kątem obecności materiałów wybuchowych. Więcej o ustaleniach już w kolejnych newsach o 17. Parlament Europejski uchylił dziś immunitet Grzegorza Brauna. Decyzja zapadła po głosowaniu w Strasburgu. Chodzi o sprawę negowania Holokaustu przez europosła. Decyzja Europarlamentu nie oznacza uznania go za winnego, pozwala natomiast krajowym organom sądowym na podjęcie działań. Choć za parę dni kalendarzowa jesień, w przyrodzie wiosna. W Łodzi kwiatami pokryła się magnolia, a w ogrodzie Wydziału Biologii Uniwersytetu Łódzkiego zakwitły pierwiosnki. To rzadkie zjawisko, które powstaje, gdy pogoda przypomina aurę wiosenną, a jak wskazują badacze, bieżący rok takie warunki spełnia znakomicie.

0: Ale to jest dobre, Liwka, poza tobą nic w Radiu SK2. Miało być o pieskach, konkretnie o jamniczkach, no więc będzie, bo ja mam wrażenie, że mamy teraz prawdziwą modę na jamniczki. I wcale mnie to nie dziwi, bo sama jako dziecko miałam jamnika, zanim to jeszcze było modne, słuchajcie, Florka. To było cudowne zwierzę. Chociaż powiedzmy, że miał bardzo szeroko rozwinięte, no, zainteresowania kulinarne, bo Florek jadł właściwie wszystko. Kredki, puzzle, no generalnie jeżeli coś znalazło się w zasięgu jego pyszczka, no to uznawał najwyraźniej, że to jest degustacja i naprawdę, wierzcie mi, zjadał wszystko. No i do tego wszystkiego jeździł w wózku i wyglądał w nim tak dostojnie. Także no, kiedy słyszę, że jamniki są uparte, odważne i mają charakter, no to powiem tak, 100% potwierdzam, Florek taki dokładnie był. I wzięło mnie tak na wspominki, więc jestem ciekawa, czy macie jakieś wspomnienia ciekawe ze swoimi zwierzaczkami, niekoniecznie jamniczkami. Czekam na wiadomości i głosówki na radiowym messengerze. No dawajcie, pośmiejmy się razem z tych naszych kochanych pupilków.
1: SK2. Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach Kolei Dolnośląskich i Poleregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
5: I co, zapisałeś się już na studia?
6: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
5: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
6: Brzmi jak miejsce dla mnie.
7: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Ideis, dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
8: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: I po reklamie.

już pod koniec dnia widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój w pustej szklance pomarańczy, to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: absolutny klasyk na kilka chwil przed godziną 17. Lady Punk, na co komu dziś. Po 17 i klasyki, i nowości. Na początek Kamil Bednarek i Staw, Demono, Various Monks z Kasią Stankiewicz. A oprócz tego, no oczywiście, troszeczkę świeżych ploteczek z naszego show biznesowego polskiego podwórka. Więc słyszymy się za chwileczkę.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
10: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
9: No tak. 10 na 10.
11: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
14: I po reklamie.
15: Wieczorem w Jeleniej Górze 20 stopni, dość sporo słońca. Po 19 będzie się robiło coraz chłodniej, od 18 do 12 kresek. To pod koniec poniedziałku. A słońce ma się dzisiaj schować o 19.11 i od tego momentu też będzie nieco szybciej robiło się chłodniej. Do tego słaby wiatr. Jutro z rana przywitana słoneczna aura i temperatury od 9 stopni. W ciągu dnia będą wzrastać do 22 kresek.
16: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz miał przelecieć nad Litwą, po czym wpadł do Bałtyku. Wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał nowe szczegóły na temat rosyjskiego drona znalezionego wczoraj w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. Sprawę badają Żandarmeria Wojskowa i Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Do współpracy zaproszono również litewskie służby. Bezzałogowiec to najpewniej nowy typ drona typu Gerbera.
17: Badanie tego dronu będzie na pewno ciekawe dla naszego rozwoju technologicznego i świadomości tego, jaką technologią posługuje się dzisiaj Federacja Rosyjska.
16: Mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Żandarmeria Wojskowa poinformowała, że wyeliminowano jakiekolwiek zagrożenia chemiczne, radiologiczne i biologiczne. Trwają badania pod kątem obecności materiałów wybuchowych. A dziś, dodajmy, nad terytorium Litwy nadleciał kolejny rosyjski dron. Został zestrzelony przez myśliwce NATO. Ministerstwo Infrastruktury chce zaostrzenia kar po tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych. Rząd przyjął dziś projekt ustawy w tej sprawie. Prawo jazdy będzie zatrzymywane na 3 miesiące, m.in. za wjazd na tory przy czerwonym świetle oraz omijanie opuszczonych rogatek. Ministerstwo chce też obowiązkowego zakazu prowadzenia pojazdów dla sprawców wypadków na przejazdach kolejowych.
18: To wszystko zależy od tego, jak one szybko zostaną przeprowadzone przez parlament. Zakładam, że szybko. I podpisane przez prezydenta. Też zakładam, że tym razem prezydent nie będzie blokował tego rozwiązania.
16: mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Projekt powstał po katastrofie w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka zderzyła się z pociągiem, a jedna osoba zginęła, a 10 trafiło do szpitali. Bacowie i juchasi szykują się do powrotu z hal do domów. Dobiega końca tegoroczny sezon wypasu owiec. To był dobry sezon, mówi Marian Barnaś z Polany Szymoszkowej w Zakopanem.
1: Gości był stajek takich gości, co po 5, po 10 roku wzięli do mnie. Pogra też była dobra.
14: Będzie to tradycyjny redek, przejście owiec z bacówki do domu bacy.
16: Dodaje Maciej Szostak z Zakopiańskiego Centrum Kultury. Baca z Polany Szymoszkowej redek organizuje 4 października.
19: Błażej Stachewicz. 300+, do końca listopada. Rodzice uczniów mają 2,5 miesiąca na złożenie wniosków w programie Dobry Start. Do tej pory tylko na Dolnym Śląsku wypłacono już ponad 85 milionów złotych. Książki za grosik czekają na chętnych. Przy Bankowej znajdziecie je dzisiaj i jutro, a kolejny kiermasz startuje w przyszłym tygodniu przy filii numer 3 na Zabobrzu od poniedziałku do środy. W piątek natomiast rusza w Cieplicach Festiwal Wonderland, a MZK startuje z dodatkowymi autobusami przez wszystkie 3 dni imprezy.
0: Dzisiaj trudne pytania, jest koniec dnia, więc Cię pomęczę jeszcze troszkę. Gdybyś miał wybrać jedną rzecz, albo do końca tygodnia bez telefonu całkowicie się posługiwać, albo bez słodyczy, co byś wybrał?
20: No oczywiście, że bez słodyczy, bo i tak nie jem.
0: Oj Kuba, co to za odpowiedź, a ja powiem Ci,
20: bardzo
0: że...
20: Bardzo łatwe dzisiaj
0: a
20: te
0: ja
20: pytania.
0: Powiem Ci, to dobra, jutro będzie trudniejszy zestaw, ale właściwie w piątek, bo dopiero w piątek się widzimy. Ja zastanawiałam się bardzo grubo i powiem Wam szczerze, że chyba jednak przy takiej pogodzie słodycze wskazane. Antonina Van Dessel, jedziemy!

Ach, i ta końcóweczka NA symetryczno-liryczna. A miały być plotki, to będą, teraz będzie o Dodzie, bo Doda zaśpiewała Rotę podczas Army Days w Kielcach i jest o niej głośno w internecie. Była ubrana przepięknie, cała na biało, na wojskowej imprezie. No i trzeba przyznać, że wyglądało to wszystko całościowo bardzo efektownie. I powiem wam, że lubię takie połączenia, kiedy ktoś kojarzony głównie z popem i jakimiś skandalami nagle bierze na warsztat coś zupełnie innego. I Doda oczywiście nie byłaby Dodą, gdyby nie zrobiła tego po swojemu. No bo umówmy się, Rota w wykonaniu Dody to już nie tylko pieśń patriotyczna, to jest Rota, ale w wersji premium. SK2. A teraz Edyta Bartosiewicz i Jenny, a Dodę i jej Rotę warto obejrzeć w necie, super jest.

0: Ryszard Rynkowski, Szczęśliwej Drogi Już Czas i to jest piosenka, którą możemy zaśpiewać owcom, dlatego że owce zaczynają schodzić z gór i wracają na niziny. Rydyki jesienne rozpoczynają się, no i wiecie co, ja kocham owce, ale to są takie zwierzątka o bardzo małym rozumku, jak ten miś. No i one najwyraźniej dostały informację, że sezon na chodzenie po górach bez celu został zakończony. No i patrząc na miny niektórych owieczek, mam wrażenie, że jedna mówi: dobra dziewczyny, wracamy. Druga mówi: nie, no ja jeszcze zostanę, mam tutaj 3 kępki trawy do ogarnięcia. No i tak sobie stoją, myślą, no i tak oto rusza jesienna migracja. Setki owiec, żadna nie zna trasy, żadna nie ma GPS-u. No ale wszystkie idą za tą jedną, która od 5 kilometrów idzie i udaje, że wie, gdzie jest, no ale tak naprawdę ona też nie wie.
1: SK2. Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: I po reklamie.

0: Zbliżamy się do godziny 18 i pamiętajcie, że w SC2 gramy Wam cały czas 100% polskiej muzyki. To była Natalia Zastępa, Wracam do siebie. No i to jest dobra piosenka na podsumowanie naszego spotkania, bo ja też już powiem, że wracam do siebie, ale spokojnie, bo antenę przejmuje Łukasz Zduńczyk, super chłopak, który ma tutaj, widzę, dawkę porządną, oj porządną polskich hitów. Między innymi na początek Dawid Kwiatkowski z Margaret, później Ci opowiem, koniecznie z nim zostańcie. Antonina Wandesel, wysyłam Wam wtorkowe, wieczorne już buziaki, pa.
1: Reklama.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz? I po reklamie.
10: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Orlen miał stracić 1,6 mld złotych na próbie zakupu wenezuelskiej ropy. Aferę w spółce w czasie, gdy kierował nią Daniel Obajtek, opisał dziennik Financial Times. Według brytyjskich dziennikarzy należąca do Orlenu szwajcarska spółka zapłaciła z góry za 6 milionów baryłek. Ropa jednak nigdy nie dotarła.
11: Cała Polska dzisiaj to komentuje. Wstyd na cały świat.
10: Komentuje premier Donald Tusk. Orlen dochodzi teraz zwrotu pieniędzy w postępowaniu arbitrażowym. O krok od tragedii w Piekarach Śląskich. Dramat rozegrał się podczas próby obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy. Jadący na podwójnym gazie najpierw uderzył swoim samochodem w dwa inne pojazdy, a potem ciągnął mężczyznę, który chciał zabrać mu kluczyki. Kierowcę zatrzymano później w Katowicach. O jego dalszych losach zdecyduje sąd. Przed nimi mecz z najtrudniejszym rywalem z grupy. Na siatkarskim Euro biało-czerwoni właśnie ruszają do gry z reprezentacją Ukrainy. Obie drużyny mają komplet zwycięstw w grupie B.
12: Polscy siatkarze właśnie zaczynają grać na Euro z Ukrainą, a ja Wam zaczynam grać najlepsze polskie hity na wtorkowy wieczór. To jest Radio SK2, tu się gra 100% polskich hitów. No i bardzo dużo nowości wieczorami dla Was mam prosto z gorącej polskiej dwudziestki, bo my się codziennie wieczorami już powoli zaczynamy nastawiać na piątkowy wieczór, na nowe notowanie Waszej listy hitów. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

W Radiu SK2 starsze numery spotykają się z nowościami. Jest różnorodnie. Za nami Wilki i Bohema, a przed nami nowość od Julii Wieniawy. Ta artystka i aktorka rozpoczyna właśnie nowy rozdział w swojej karierze. Wydała numer 27 do gwiazd, w którym śpiewa, że ma 27 lat i to jest tylko 27, bo ona się dopiero rozkręca. I się strasznie namęczyła przy nagrywaniu teledysku do tego numeru, słuchajcie. Jak mówi, to był najdłuższy plan zdjęciowy w jej życiu. Spędziła na planie 18 godzin. Czyli słuchajcie, okazuje się, że nagrywanie teledysku jest trudniejsze niż nagrywki do rodzinki.pl. Posłuchajmy tego numeru. Jeśli wam się podoba, wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na Julię Wieniawę w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

Kasia Kowalska w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów i teraz świeża krew przejmuje naszą antenę, bo mam nowy numer Wiktora Waligury, który, słuchajcie, ostatnio połączył siły z Oskarem Cymsem. Panowie wrzucili bardzo ciekawe nagranie na Instagrama, w którym Wiktor Waligura robi chórki do nowego numeru Oskara Cymsa Bez końca. Bardzo dobrze to brzmi, polecam sprawdzić na Instagramie. A teraz nowy numer Wiktora Waligury, Nie umiem kochać, z nadchodzącej płyty.

0: Wieczorami gramy dużo polskich nowości, ale o takich klasykach nie zapominamy. Hej w Radiu SK2, a za chwilę gram kawałek, który być może już niedługo będzie na szczycie gorącej polskiej dwudziestki, bo bardzo szybko idzie w górę, przeskoczył z propozycji aż na miejsce 15. Cicho Sza, czyli nowy numer Sanach, która teraz odpoczywa po trasie koncertowej i podróżuje. Ostatnio pojechała na Grand Prix Formuły 1 do Madrytu i tam się spotykała z kierowcami. Z bliska obserwowała, jak wygląda praca zespołu w F1. No i się okazało, słuchajcie, że Sanach jest wielką fanką szybkich samochodów. Czyli być może u Sanach jest tak, że to ona mężowi tłumaczy, gdzie wlać płyn do spryskiwaczy, a gdzie olej.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan przy zakupie

0: od 30 lat.
1: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy Frosta kupiłeś?
2: Proście, się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: I po reklamie.

0: dmuchawce, latawce, wiatr i 100% polskich hitów w Radiu SK2. To jest dobry plan na wieczór. Urszula za nami, a po godzinie 19 gram wam srebrnego medalistę ostatniego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Numer 2 bez końca. Oskar Cyms u nas się za chwilę pojawi.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play.

0: e-faktury i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Cześć moi kochani, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Już w najbliższy piątek startuje Festiwal Światła, czyli Wonderland. Czekają na was mappingi, lasery, będzie też silent disco, DJ-e, a do tego codziennie od poniedziałku do niedzieli koncerty. Na początek piątkowy start, piątkowa petarda, uwaga, problem zawita do Jeleniej Góry. Dokładnie tak, do zobaczenia w Cieplicach.
4: Jeśli ten wtorek dał wam w kość i jesteście wkurzeni na maksa, to za chwilę bryska poczęstuje was ciastkami. Ale jest też zdrowsza opcja. Możecie na poprawę humoru po prostu posłuchać polskich hitów w Radiu SK2. Odpocznijmy razem po tym wtorku. Obiecuję, będzie dużo nowości w tej godzinie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: trochę wiosennej, majowej atmosfery od Various Monks. To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów, ale wieczorami naszą anteną rządzą nowości. Podrzucamy najlepsze, świeże, polskie numery prosto z gorącej polskiej dwudziestki, czyli waszej listy hitów. W propozycjach cały czas czeka ekipa, która ostatnio walczyła o bursztynowego słowika. To Emo i Sarsa z hitem Zostań. Jeśli ten numer wam się podoba, no to wpadajcie na sk2.pl i klikajcie im plusa, no i pomóżcie im się wydostać z propozycji i trafić do notowania.
1: A co jeśli ja zostanę z tym samym?

Virgin w Radiu SK2, a teraz czas na nowość od duetu wschodzących gwiazd polskiej muzyki. To Hania Kuzimowicz i Keira. Obie swoje kariery zaczynały w programach Talent Show. Hania Kuzimowicz w The Voice of Poland z hitem Trzy razy bardziej, a Keira w amerykańskim Mam Talent, ale teraz przestawiła się na polski i wspólnie z Hanią Kuzimowicz nagrały numer o tym, żeby się przesadnie czymś nie przejmować. Jeśli dzisiaj coś was wkurzyło, coś wam nie wyszło, to pomyślcie sobie, tam nie ma sensu się wkurzać, szkoda na to łez. O tym jest ten numer. Hania Kuzimowicz i Keira już teraz w Radiu SK2.

0: od lat. Przepiękna ballada. Ten numer mógłby się nie kończyć. Perfekt w Radiu SK2. A za chwilę gramy nowość, która klimatem idealnie pasuje do września, do kończącego się lata, bo to świeży numer od Kuby i Kuby. Ten duet ostatnio wygrał bursztynowego słowika w Sopocie za hit Stygnie Lato. A teraz mają nową propozycję, Chłopaki. Ostatnio powiedzieli w naszym studiu, że ten numer pachnie jak, uwaga, jak taki wrześniowy poranek, kiedy opadają mgły i czuć taką charakterystyczną wilgoć w powietrzu. To możecie sobie wyobrażać, słuchając tego numeru. Kuba i Kuba, Chłopaki. To już za chwilę.
1: Reklama.
2: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: I po reklamie.

0: To ja, twoje radio. Gram 100% polskich hitów. Budka Suflera w Radiu SK2. I w tym radiu wieczorami mamy też dla was najlepsze polskie nowości. Po 20:00 bliżej poznamy młodą gwiazdę.
1: Reklama.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja.
3: Szkoły pełne talentów.
2: Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto.
7: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
6: To ja też chcę.
7: 24, 35.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
14: Cześć moi kochani, witam was gorąco. Czas zobaczyć, co fajnego można zobaczyć dziś w kinie. Zobaczyć, no to co? Patrzymy o 19.30, Spider-Man, całkiem nowy dzień. Do tego o 20.00 dzisiaj w Heliosie możecie zobaczyć Odyseję, a o 21.30 czeka na was thriller dla tych, którzy boją się wysokości. Nie patrz w dół. 2. Jeżeli nie macie jeszcze lęku wysokości, to po tym seansie być może będziecie mieli.
0: Punktualnie godzina 20, mam bardzo ważnego newsa. Już dzisiaj będzie można poczuć świąteczną atmosferę. O 20.35 w telewizji na darmowym kanale poleci Kevin Sam w Nowym Jorku. Także propozycja idealna do rodzinnego ubierania choinki. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

to życie ma. Messiah w Radiu SK2, a ta artystka będzie gwiazdą polskiej muzyki. My to czujemy, warto ją zapamiętać, bo ma talent. To Iga Jaworska, którą już możecie kojarzyć z SK2, z hitu Czemu pozwoliłeś kochać. Teraz Iga śpiewa o tej jednej osobie, przy której czujemy się wyjątkowo, przy której wiemy, że możemy zapuścić korzenie, tytułowe korzenie. Już teraz Iga Jaworska na antenie Radia SK2. Ten numer czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl. A tak poza tym, to Iga Jaworska wam za chwilę zaśpiewa, że jesień też jest spoko. Zawsze robię.

Beata i Rzeka Marzeń w Radiu SK 2, a oni marzyli o tym, żeby wypłynąć na szerokie muzyczne wody i to się chyba teraz dzieje. Zapoznajcie się z zespołem Motyle, który ostatnio zadebiutował w gorącej polskiej dwudziestce. Strasznie się z tego ucieszyli, wstawili na Instagrama, że słuchają SK 2 i zachęcają fanów do głosowania. No właśnie, jeśli jakiś numer polski wam się podoba, to wpadajcie na sk2.pl i dawajcie plusika w gorącej polskiej dwudziestce. A teraz posłuchajmy, zespół Motyle i Bliżej podejść tak, czyli kawałek o tym, że czasami boimy się zrobić pierwszy krok w relacji.

0: Mysłowic w Radiu SK2. A teraz ważna informacja dla tych, którzy właśnie podjeżdżają pod dom. Zanim wysiądziecie z samochodu, jeszcze ważny news. W telewizji teraz leci Kevin Sam w Nowym Jorku. A w Radiu SK2 grają polskie hity. I za chwilę numer idealny na poprawę humoru na koniec dnia. Nowość od Marisy, czyli od artystki, którą znacie z hitu Odkochaj. Będzie pięknie, prosto z gorącej polskiej dwudziestki.
1: Reklama.
2: 18.47.12.
1: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto.
1: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24.30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: Lady Punk w Radiu SK2. Mamy dla was klasyki polskiej muzyki, ale ja jestem tym gościem, który w Radiu SK2 często gra wam najlepsze nowości. W każdy piątek po 18 odliczamy razem 20 waszych ulubionych nowych polskich kawałków w gorącej polskiej 20. Cała lista czeka na was na sk2.pl.
1: Reklama.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Cześć moi kochani, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Będzie się działo w Jeleniej Górze. Jeżeli słuchają mnie fani koszykówki, to nie możecie zapominać, że od piątku do niedzieli będą trwały rozgrywki w ramach eliminacji do finału Ligi Centralnej Juniorów. Czekają na was cztery drużyny, a w sumie od piątku do niedzieli sześć spotkań. Wszystko w Szkole Podstawowej numer 8.
1: Magazyn lokalny.
4: Błażej Stachewicz, zapraszam. Dzisiaj waszymi i moimi gośćmi są Weronika Dziedzina. Dzień dobry, witam.
5: Dzień dobry.
4: I Ania Sławoń. Cześć, Ania.
6: Dzień dobry, cześć.
4: Unosimy się nad hejtem. To jest wasz pomysł, wasz projekt. Może zacznijmy od, dlaczego akurat hejt?
5: Wybraliśmy hejt dlatego, że spotykamy się z nim na co dzień. U nas w szkole jest ten problem, także w naszych podstawówkach. Więc uznaliśmy, że jesteśmy dosyć obyci w tym temacie, więc chcemy pomóc w działaniach, aby pozbyć się tego hejtu. Hejt to jest mowa nienawiści. Zazwyczaj są to właśnie te bolesne słowa, jednakże to się przeradza już w zachowania, w agresję. Mhm. Często jest to obgadywanie, plotki, różne fotomentarze. Formy hejtu tak naprawdę eskalują cały czas. Nie jest on tylko w internecie, tak jak dużo osób uważa, jednakże też w realnym świecie. Więc pomysłów na to, jak skrzywdzić drugą osobę, jest bardzo dużo.
4: Hejt i krytyka czasami bywają mylone?
5: Tak, różnicą między hejtem jest konstruktywna krytyka. Mhm. Jest ona bardzo często mylona, nie tylko przez młode osoby, jednakże też przez dorosłych. Często nie potrafimy wyrazić swojej opinii w taki sposób, aby nie skrzywdzić tej drugiej osoby.
4: Na co powinniśmy zwracać uwagę, żeby właśnie krytykować w odpowiedni sposób, a nie obrażać, nie hejtować?
6: Wydaje mi się, że główną różnicą między tą krytyką podstawną a bezpodstawną jest sposób, po prostu, w którym to mówimy, bo wiadomo, można jakoś tak ładniej ująć, że po prostu coś trzeba poprawić w zachowaniu czy wyglądzie drugiej osoby, niekoniecznie używając inwektyw jakichś takich niemiłych, więc sądzę, że warto zwracać na to uwagę, po prostu w jaki sposób gdzieś tam się przekazuje te uwagi dotyczące drugiej osoby.
4: W szkołach, czy to jest spory problem waszym zdaniem?
5: Aktualnie prowadzimy badania, wyniki nie są jeszcze podane, jednakże z ankiety, którą prowadzimy u nas w szkole, na 200 osób ponad połowa, to jest 60-70%, określiło się, że doświadcza hejtu albo doświadczało go w szkole podstawowej. Mhm. Więc jest to dosyć duży problem. W odpowiedziach, w jaki sposób to wyglądało, podawali przeróżne powody. Nie było to tylko związane z wyglądem, jednakże z zachowaniem, z ich ocenami nawet. Nie zawsze były to rzeczy, na które mieli wpływ. Często były to nawet drobnostki, na które nie mieli wpływu, więc nie mieli jak tego zmienić. Nie do końca było to też problemem, więc ludzie często szukają pretekstu tylko po to, aby skrzywdzić drugą osobę.
4: Wasz projekt Unosimy się nad hejtem. W jaki sposób działacie? Jak?
6: Chodzi nam głównie o uświadamianie po prostu społeczeństwa, na jaką skalę odbywa się ten hejt i czym w zasadzie on jest, bo wielu z nas nawet sobie nie zdaje sprawy, kiedy mówi coś niemiłego, co aż tak mogłoby uderzyć drugą osobę. Chcemy na to zwrócić uwagę. Próbujemy to zrobić za pomocą różnych narzędzi. Właśnie zaczęliśmy od warsztatów. Oprócz tego prowadzimy media społecznościowe, gdzie gdzieś tam te posty nie zawsze bardzo poważnie traktują ten problem, ale jednak starają się gdzieś tam pokazać, jak to wygląda. Właśnie uświadomić, znowu się powtórzę, ale uświadomić, no bo to jest kampania informacyjna. Chodzi o to, żeby ludzie sobie zdawali sprawę z tego, jaki to jest problem i jak też samemu się wystrzegać od hejtowania innych po prostu.
4: Co powinniśmy robić, żeby tego hejtu się wyzbywać?
6: Tak patrząc z zewnątrz, jako osoba, która po prostu patrzy na ten akt hejtowania, jak jedna osoba mówi coś tam niemiłego drugiej, w zasadzie cokolwiek, czego nie zrobimy, no to już będzie całkiem okej, bo najgorszą podstawą, jaką możemy przyjąć, będzie ta bierna, że będziemy po prostu na to patrzeć. Ale jeżeli już spróbujemy podejść i chociażby spytać, hej, czemu tak mówisz? Zastanów się nad tym. To, co mówisz, nie ma sensu. To już coś zmieni w głowie tego właśnie hejtera i będzie miało to realny wpływ. Nawet jeżeli po takim akcie hejtu pójdziemy do osoby zhejtowanej i powiemy, nie przejmuj się, to już będzie miało jakiś tam chociaż najmniejszy impact i próbujemy właśnie tego nauczyć, żeby nie być biernym, żeby jednak dostrzegać to, wiedzieć, czym ten hejt jest i umieć go gdzieś tam jakkolwiek dojrzeć i zareagować w odpowiednim momencie.
7: Czyli chyba przede wszystkim takie nazwanie problemu i zwracanie na niego uwagi. A powiedzcie mi, czy hejt to jest coś nowego? Czy to jest jakieś zjawisko, które powiedzmy pojawiło się na przestrzeni ostatnich lat?
5: To zjawisko jest od zawsze. Zawsze krytykowaliśmy drugą osobę, próbowaliśmy swoją opinię przedstawić, nie do końca konstruktywny sposób. Więc tak naprawdę ten problem był z nami, jest i on będzie, ponieważ nie ma recepty takiej dokładnej, nie ma leku na hejt. Jednakże warto zastanowić się, co mówimy, ponieważ to, że doświadczamy hejtu teraz, nie znaczy, że za parę lat dalej nie będziemy odczuwali jego skutków. Hejt to jest mechanizm zamkniętego koła. Ofiara może stać się hejterem, a hejter może stać się w każdej chwili ofiarą. Więc myślę, że z czasem trzeba po prostu uciąć to koło, tak aby nie eskalowało to cały czas.
7: A z czego wynika hejt?
6: To bardzo dużo zależy od osoby, ale uważam, że faktycznie bardzo często gdzieś tam jakieś niemiłe komentarze, dobrze ująłeś, no to po prostu są jakieś takie niemiłe zachowania w stosunku do innych, wynikają z własnych kompleksów i to dużo psychologów właśnie zaznacza, że jeżeli ktoś się nie czuje dobrze ze sobą, to będzie szukał podobnych cech u innych, a nawet jeszcze będzie próbował jakoś hiperbolizować, żeby wybrzmiały u innych, tylko nie u siebie. Także faktycznie to jest jeden z głównych czynników. Oprócz tego niektórzy po prostu tacy są. Jakieś takie psychopatyczne skłonności, albo po prostu czysta złośliwość też się zdarza. Także wydaje mi się, że to jest to.
7: A jakby ofiara hejtu, bo powiedziałyście o tym zamkniętym kole, to jest też dość ciekawe, że ofiara hejtu może stać się hejterem i odwrotnie, czyli co, tak jakby odreagowujemy ten ból, który ktoś nam zadał?
5: Tak, problem hejtu wygląda w ten sposób, że hejter, który próbuje zazwyczaj po prostu podbić swoją samoocenę, krzywdząc drugą osobę, zaniża ją jej. Więc teraz stajemy w osoby hejtującej, która też chciałaby mieć wyższą tą samoocenę. Dlatego też koło się zamyka, ponieważ oczywiście nie we wszystkich przypadkach. Jednak może osoba, która na początku była hejtowana, stać się hejterem tylko dlatego, że w innych osobach szuka cech, które ona sama ma. Jednakże, tak jak właśnie moja koleżanka powiedziała, nie chce, aby one wybrzmiały u niej. Więc tak samo hejter może stać się ofiarą tylko dlatego, że grupa osób, którym może nie spodobać się jego zachowanie, zacznie krytykować w niewłaściwy sposób jej osobę.
7: Powiedziałaś o grupie osób. Czy dla hejtera to jest istotne? Czy jakby to audytorium, przy którym może dziać się hejt, jest jakimś takim elementem napędzającym sytuację?
5: Tak, myślę, że zwrócenie na siebie uwagi jest jednym z głównych czynników hejtera, ponieważ jeżeli to się dzieje w szkole, to reszta uczniów wie, kto jest osobą hejtowaną i kto hejtuje. W internecie działa to troszeczkę inaczej, ponieważ tam jest efekt zasłony dymnej, że...
7: Co to znaczy?
5: Znaczy to tyle, że hejter myśli, że jest anonimowy, ponieważ nie widzimy jego imienia, nazwiska, zdjęcia. Więc czuję się tam troszeczkę pewniej. My jako społeczeństwo lubimy iść za grupą. Rzadko wychodzimy przed szereg, dlatego też jeżeli jedna osoba zacznie hejtować kogoś, inna osoba postanowi też to robić, ponieważ ta jedna to robi, w bardzo szybkim tempie stanie się tak, że bardzo duża część społeczeństwa będzie naciskała na tą jedną osobę.
7: Czyli taki efekt lawiny się robi.
5: Tak.
7: A da się go odwrócić?
5: Myślę, że tak, jeżeli ktoś wyjdzie właśnie przed ten szereg i uzna, że to nie jest właściwe, Więc jest bardzo duża szansa na to, że efekt się odwróci po prostu i te osoby, które poszły za tą pierwszą, hejtując ofiarę, postanowią stanąć jednak za ofiarą. Mhm.
7: Czyli co, namawiacie do tego, żeby myśleć, zastanawiać się nad tym, czy kogoś nie krzywdzimy, czyli co, myślenie i empatia chyba są bardzo istotne.
6: Tak jest.
7: Spotykacie się z psychologami, to jest część waszego projektu. Jak takie spotkania wyglądają?
5: W głównym zamiarze było to, aby pomogli nam przygotować warsztaty. My przyszliśmy ze swoimi pomysłami, psycholodzy przyszli ze swoimi, udało nam się stworzyć konspekt zajęć. Tak, rozmawialiśmy też o tym, jak ten hejt wygląda. Doszliśmy jednak do takiego wniosku, że mamy bardzo podobną definicję hejtu, tak naprawdę jednolitą, że jest to ta mowa nienawiści, że dotyka ona różne grupy wiekowe w dany sposób, ponieważ wiadomo, że osoby w klasach 1-3 będą hejtowane za co innego niż my jako licealiści, czy też osoby dorosłe. Także jednak hejt i ta definicja jego, że to jest namowa nienawiści, jest jak najbardziej stosowna.
7: Organizujecie też warsztaty dla swoich młodszych kolegów i koleżanek, między innymi w Jeleniogórskiej Szkole Podstawowej numer 6. Jak dzieci reagują na takie spotkanie z wami?
5: Nie spodziewaliśmy się aż tak pozytywnego odbioru. Jednak są to tak naprawdę nasi rówieśnicy. Prowadzimy te warsztaty w klasach od 4 do 8. Jeszcze one trwają. Jednakże baliśmy się trochę, że z uwagi na to, że jesteśmy od nich niewiele starsi, nie będą brali na poważnie tego tematu. Jednakże dzieci, młodzież też biorą bardzo chętnie udział w warsztatach. Warsztaty są przygotowane na różne grupy wiekowe. Dosyć płynnie wybieramy te formy, które chcemy, jak chcemy poprowadzić warsztaty. Mamy parę pomysłów, jak one mają wyglądać i po prostu wybieramy. Jest to dosyć pozytywny odbiór, biorą aktywnie w nich udział, więc myślę, że są okej. Wygląda to w ten sposób, że kiedy my im zadajemy pytania związane z hejtem, z emocjami, to dzieci bardzo często same się otwierają i same nam mówią o tym, że doświadczały hejtu albo o sytuacjach, które widziały.
7: Co to za sytuacje?
5: Dzieci często wspominają, jednak dzieci są bardziej otwarte niż młodzież już, że inne osoby je krytykowały dlatego, że nie mają nowych ubrań, dlatego, że są tymi cichszymi osobami, że nie lubią po prostu wychodzić przed szereg. Nie możemy powiedzieć, że są to drobnostki, ponieważ nie są to. Są one dla nich ważne, tak? Dla każdego jest ważne coś innego i myślę, że każda próba krytyki jest błędna. Właśnie tutaj nam się pojawia konstruktywna krytyka, czyli to, w jaki sposób wyrazić swoją opinię, nie krzywdząc drugiej osoby. Pojawia nam się tutaj słowo ale. Wygląda to w ten sposób, że wszystko, co powiem przed słowem ale, znika, ponieważ skupiamy się podświadomie tylko na tej drugiej części zdania. Czyli jeżeli powiem komuś, że słuchaj, masz bardzo ładne włosy, ale gdybyś je ścięła, pofarbowała, to jednakże skupiamy się tylko na tym, że
7: czyli
5: trzeba je ściąć.
7: Już nie ma znaczenia.
5: Tak, że trzeba je ściąć i pofarbować, a to, że są ładne, to już zapominamy o tym.
7: Z jednej strony walczycie, tłumaczycie i próbujecie wskazywać problem, a z drugiej strony bardzo dużo młodych osób jednak przebywając na co dzień w internecie, mając swoich idoli, dostaje zupełnie inne przykłady.
5: Naszą motywacją jest to, że nawet jeżeli nie zmienimy całego społeczeństwa, to zmienimy może 3-4 osoby chociaż, więc jest to te 3-4 osoby więcej, które są świadome tego problemu, niż jeżeli miałoby ich nie być.
7: My unosimy się nad hejtem, też zapraszam bardzo serdecznie na Instagrama, na Facebooka i jeszcze gdzie was możemy znaleźć?
5: Na TikToku.
7: I na TikToku. Planujecie także przygotować konferencję.
5: Skierowana ona będzie do uczniów szkół średnich. Planów takich ścisłych nie mamy, ponieważ ona ma być dopiero na maj, więc mamy jeszcze trochę czasu. Ma być ona przygotowana razem z MSWiA Jeleniogórskim, właśnie z tamtejszymi psychologami. Jeszcze no, nie mogę zdradzić większych szczegółów, jednakże w naszych oczach będzie ona raczej, myślę, że okej.
7: Okay. Czyli tak, projekt jest, na razie tak planujecie. A, jeszcze zapomniałem o jedną fajną rzecz zapytać, bo cała akcja, cały wasz projekt Unosimy się nad hejtem jest też finansowany z kasy, którą same pozyskujecie. Jak to wygląda? Bo porobiłyście koszulki, wiem też, że chyba są plakaty, ulotki.
6: Na tym polega też projekt, żeby trochę się namęczyć. Za nami już masa spotkań w siedzibach firm, gdzie po prostu spotykaliśmy się z naprawdę różnym odbiorem tego, jak ludzie chcieli nas wspierać. Spotkamy się raczej z dobrym odbiorem.
7: Trzymam kciuki za powodzenie projektu. Dzisiaj Państwa i moim gościem były Weronika Dziedzina i Ania Słaboń, uczennice drugiego ELO imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, a także autorki projektu Unosimy się nad hejtem. Dziękuję Wam bardzo serdecznie.
5: Dziękujemy.
6: Dzięki.
7: A ja zapraszam na kolejne magazyny lokalne. Błażej Stachewicz, SK2. Do usłyszenia.
1: Magazyn lokalny.
4: Błażej Stachewicz, zapraszam na magazyn lokalny. To pierwsze takie spotkanie w Jeleniej Górze, kolejne w naszym województwie. Dolnośląscy liderzy biznesu zawitali do stolicy Karkonoszy. To okazja, aby dowiedzieć się więcej o funduszach europejskich i sposobach zdobywania pieniędzy na rozwój i inwestowanie w biznes. Dla dużych, średnich, ale też dla małych przedsiębiorców. Podczas konferencji w Pałacu Sobieszów spotkało się blisko 250 przedsiębiorców oraz regionalne instytucje, takie jak Dolnośląski Fundusz Rozwoju, Wojewódzki Urząd Pracy czy Krajowa Administracja Skarbowa. Było o pieniądzach, było także o tym, jak je pozyskiwać, ale nie tylko. Mówi Cezary Przybylski, wiceprzewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego.
8: To jest cykl spotkań. Tych spotkań było planowanych 10. W sumie będzie 11. To nie tylko Wrocław, ale również Legnica, Jelenia Góra, Wałbrzych. Ale w związku z tym ogromnym zainteresowaniem te spotkania odbędą się również w miastach powiatowych. Traktujemy to jako spotkanie nie tylko informacyjne, ale taka ogromna wymiana wspólnych doświadczeń i oczekiwań. W tych spotkaniach uczestniczą przede wszystkim przedsiębiorcy, eksperci, samorządowcy, ale również instytucje otoczenia biznesu. Założenie jest takie, że te ogromne środki, które udało się wynegocjować w tym okresie programowania, żeby one były jak najszybciej zaabsorbowane, wydatkowane i rozliczone. Głównym celem jest to, żebyśmy utrzymali to tempo rozwoju województwa dolnośląskiego, jakie w tej chwili jest. Jesteśmy ewidentnym liderem nie tylko w Polsce, ale ważnym, dynamicznie rozwijającym się regionem w Unii Europejskiej, ale to również też miejsce, w którym, które cieszy się ogromną popularnością, bo poprzednie spotkania, które były we Wrocławiu, to jest od 200 do 300 osób uczestniczących. Podobnie jest w Jeleniej Górze czy w Sobieszowie, gdzie jesteśmy, czyli zainteresowanie naprawdę jest ogromne. Ale też uważnie wsłuchujemy się w to, co mówią przedsiębiorcy, po to, żeby ułatwić komunikację przede wszystkim też z rządzącymi, nie tylko z samorządami, bo ona jest na terenie Dolnego Śląska. Udało się zbudować ten złoty trójkąt, samorząd, biznes i nauka, i to oczywiście czwarta noga, to jest kwestia związana z trzecim sektorem, ale też ten sukces nie jest możliwy, jeżeli nie ma współpracy z rządem. I to na terenie Dolnego Śląska dobrze funkcjonuje. Chcemy, żeby to tak pozostało.
4: A o co najczęściej pytają przedsiębiorcy na takich spotkaniach jak to?
8: Przede wszystkim pytają o możliwości sfinansowania części swoich zadań, a więc te nowe pomysły, dofinansowanie różnego rodzaju nowych projektów. To również wsparcie start-upów. No, sytuację mamy dosyć trudną, bo to jest wyjście i z COVID-u, i ta sytuacja, która jest na wschodniej naszej granicy, a więc agresja Rosji i wojna w Ukrainie. no, siłą rzeczy odbijają się też na całej gospodarce światowej. No, wiemy, że Komisja Europejska też prowadzi politykę, która powoduje, że część środków siłą rzeczy będzie przesunięte nie tylko w Polsce, ale również w krajach Unii Europejskiej na obronność. I tutaj też jest to pole do popisu, bo

0: kilka jeszcze innych miast.
1: Chodzi nam o to też, żeby zejść jak najniżej, żeby niekoniecznie przedsiębiorcy musieli przyjeżdżać do Wrocławia czy do tych dużych miast. Zawsze łatwiej wybrać się tam, kiedy w stosunkowo niewielkiej odległości te spotkania się odbywają.
2: A na każdym z nich pojawia się od 200 do nawet 300 przedsiębiorców, takich jak pan Krzysztof Stawiarski.
3: Znalazł się pan w gronie blisko 250 przedsiębiorców. Co zadecydowało o tym, że poświęcił pan swój czas, aby dzisiaj tutaj być?
4: No wydaje mi się, że spotkanie się tutaj z reprezentantami różnego rodzaju spółek z Urzędu Marszałkowskiego, które wspierają przedsiębiorców w zakresie różnego rodzaju dotacji, różnego rodzaju pożyczek czy jakichś poręczeń. To spowodowało, że chciałbym dowiedzieć się bezpośrednio, z czego mógłbym skorzystać, co tutaj będzie dla mnie ciekawego, a myślę o tym, żeby rozbudować firmę, żeby pozyskać różnego rodzaju nowe maszyny do druku, więc no, dla mnie to spotkanie jest idealną opcją dowiedzenia się o możliwościach, poznania osoby, a nie tylko infolinia lub tego typu rzeczy, więc to tyle myślę.
3: Infolinie to chyba zmora dzisiejszych czasów, wszystkie roboty po drugiej stronie, a tutaj żywi ludzie i żywe odpowiedzi.
4: Dokładnie tak, można porozmawiać z osobami, które udzielają tego wsparcia, które mają bardzo dużą wiedzę na ten temat i nie są to tylko firmy z Jeleniej Góry, jak Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, którą znam, ale również Dolnośląski Fundusz Gospodarczy, czy DFR, czy właśnie Dolnośląski Fundusz Rozwoju. Mam nadzieję pozyskać tutaj sporo wiedzy na tematy potrzebne mojej firmie.
3: Jeszcze na koniec chciałem zapytać o jedną rzecz. Czy już wcześniej korzystał pan z jakichś form wsparcia dla pana firmy?
4: No właśnie nie. Jeszcze nie korzystałem, tym bardziej jestem bardzo ciekaw, wcześniej jakoś radziłem sobie sam, natomiast wiem, że warto, sporo znajomych poleca korzystanie ze wsparcia, ponieważ no, można się rozwinąć.
2: To miejsce, w którym można pozyskać informacje i bardzo istotna impreza dla regionu, mówi Hubert Papaj, prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze.
5: Jest to cykl spotkań organizowanych przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i wielu partnerów. Podczas tej konferencji prezentujemy przedsiębiorcom różnego rodzaju formy wsparcia, pomocy w rozwijaniu ich firm. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Krajowa Administracja Skarbowa, wiele podmiotów Agencji Rozwoju pokazuje, podpowiada przedsiębiorcom, skąd i w jaki sposób czerpać środki, aby dalej firmy się rozwijały. Stanowiska i stoiska, które tutaj są zorganizowane, służą też bezpośrednim rozmowom. A w konferencji w dzisiejszym dniu bierze udział ponad 250 przedstawicieli biznesu, co pokazuje, jak ważne i potrzebne są to spotkania. Spotkania, które są organizowane już od ponad miesiąca. Ta konferencja zawitała do Jeleniej Góry, ale jestem przekonany, że sukces tej konferencji, liczba uczestników, pytania, które mam nadzieję będą padały na sali, będą też przyczynkiem do tego, aby tego typu spotkania organizować cyklicznie, aby jak najszybciej, najbardziej w sposób bezpośredni tą ważną informację dla przedsiębiorców im przekazywać z ust do ust.
3: I jakie z tych informacji są najważniejsze? Gdzie zdobyć pieniądze? Gdzie te pieniądze mogą się pojawić? Być może nawiązywanie kontaktów?
5: Wszystko jest bardzo ważne. Oczywiście my tutaj prezentujemy wsparcie finansowe, organizacyjne. Będziemy przedstawiać różnego rodzaju możliwości pożyczkowe i dotacyjne przy rozwijaniu przedsiębiorstw, przy podwyższaniu kwalifikacji zawodowych pracowników, przy zdobywaniu nowych kompetencji, przy pomocy też firmom poszkodowanym w wyniku powodzi. To jest działalność, którą Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego prowadzi. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy koncentruje się na kwestiach związanych z pracownikami, z podwyższaniem kwalifikacji. Krajowa Administracja Skarbowa będzie mówiła o kwestiach systemie podatkowym, Dolnośląski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu. To są wszystko, wszyscy jesteśmy tutaj po to, aby przedsiębiorca w jednym miejscu dostał skonkretyzowaną, szczegółową, zwartą informację, gdzie może ubiegać się o środki finansowe, w jakiej formule i żeby złożył odpowiednie formularze, wnioski, a my pomożemy, żeby ta procedura sprawnie przebiegła. To jest pierwsza edycja w Jeleniej Górze tego typu spotkań, ale patrząc na dzisiejsze zainteresowanie, na frekwencję i też na zgłaszane potrzeby ze strony przedsiębiorców, uważam, że tego typu spotkania w tej lub zbliżonej formule powinny odbywać się może nawet cyklicznie, tak aby ten przedsiębiorca, który często prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą albo ma dosłownie 7-10 pracowników,

0: pracowników, aby tutaj, szanując swój czas, mógł spotkać się i uzyskać wszystkie potrzebne informacje do rozwoju firmy.
1: A chciałem jeszcze zapytać, o czym rozmawia się w kuluarach podczas takich spotkań?
0: W kuluarach rozmawia się oczywiście o sytuacji globalnej, o tej wojnie celnej, która toczy się teraz w świecie, o tych szybkich zmianach i każdy przedsiębiorca, każdy samorządowy zastanawia się, w jakim kierunku ten świat zmierza i czy jesteśmy na dobrej drodze, bo jak widzimy, dynamiczne zmiany nie służą rozwijaniu biznesu, nie służą spokojowi, a pragnę przypomnieć, że my cały czas, jako Polska, też jesteśmy w strefie nadgranicznej, w strefie prowadzonej wojny o ogromnej skali i też obawiamy się o nasze bezpieczeństwo. To wszystko są tematy, które też przebijają się w rozmowach szkół barowych.
1: Tylko pieniądze, czy też na przykład uspokajanie troszeczkę przedsiębiorców w kontekście tej sytuacji, o której pan powiedział?
0: Oczywiście my ich uspokajamy i pokazujemy, że to też jest czas, żeby intensyfikować swoje działania, pozyskiwać środki zewnętrzne, rozwijać swój biznes, a przede wszystkim szukać też nowych rynków zbytu, bo ta wojna celna, te wszystkie zmiany na świecie pokazują, że nie można się wiązać z jednym kooperantem. Trzeba mieć szeroki wachlarz usług, dywersyfikować swoich dostawców i być przygotowanym na każdą sytuację. Po to też dzisiaj jesteśmy, aby tym przedsiębiorcom powiedzieć, że na nas jak zawsze mogą liczyć.
2: Chcemy być jak najbliżej przedsiębiorców, mówi przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Jerzy Pokój.
3: Dla przedsiębiorców niektóre rozwiązania, które my proponujemy, na pewno są przydatne i na pewno można z nich skorzystać i one są dla nich dostępne. Dlatego nie robimy tego centralnie i ściągamy tysiące, tylko jeździmy po subregionach, żeby dotrzeć do każdego, kto ma ochotę, bo nikogo nie zmuszamy, kto potrzebuje, to mu pomagamy. Prosta sprawa. Różne zakręty w gospodarce są, a teraz są coraz trudniejsze, a myślę, że po tym, co się wydarza na arenie świata, będą jeszcze większe, więc trzeba się w pewnym stopniu zabezpieczać, bo biznes to jest pulsująca firma, a nie firma, która jest ustabilizowana. Nie ma takich firm. Wszystkie pulsują i patrzą, jakie przyniosą wyniki. Jesteśmy po COVID-ach, jesteśmy po wielu innych rzeczach i wiemy, jak łatwo i jak szybko jest po prostu pogubić się w firmach. No, chociażby Państwo widzicie, składka zdrowotna jest uchwalona, dalej się toczy, jedni chcą, drudzy nie chcą, ale biznes wie jedno, że te udogodnienia, które będą, pomagają rozwojowi firmy, a nie szukania pieniędzy tylko dla siebie. To nie jest tak, proszę Państwa. Wszystkie ulgi, jakie będą dla biznesu, wszystka pomoc, jaka pójdzie do biznesu, to lepsze życie każdego z nas.
1: Jeszcze chciałem zapytać o świadomość przedsiębiorców. Czy oni wiedzą, gdzie szukać pomocy, gdzie szukać wsparcia, czy właśnie takie spotkania jak to dzisiejsze są jednak niezbędne?
3: Powiem tak, jak nie wiedzą, to po to jesteśmy tu dzisiaj, żeby się dowiedzieli. Innej drogi nie ma.
2: Spotkania to nie tylko prelekcje, ale też stoiska dolnośląskich instytucji. Pośród nich można było też odnaleźć skarbówkę, mówi Beata Cichocka z Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze.
1: Co można znaleźć na Państwa stoisku i jakie informacje można uzyskać?
4: Przede wszystkim chcemy zachęcić przedsiębiorców do tego, żeby kontaktowali się z Urzędem Skarbowym w sposób elektroniczny. Jest to jednak najszybsza, najlepsza forma takiego kontaktu. Usługi, które w tej chwili proponuje e-Urząd Skarbowy, rozszerzają się. Mamy możliwość sprawdzenia swojego statusu jako przedsiębiorcy. Mamy możliwość poprzez dostęp do e-Urzędu Skarbowego zobaczyć podgląd swojej historii, złożonych deklaracji, rozliczeń. Możemy sprawdzić, czy nie zalegamy podatka.
2: A więcej informacji na temat dolnośląskich liderów biznesu możecie znaleźć na stronie projektu. Podsumujmy, to cykl 11 spotkań, które mają inspirować przedsiębiorców w dużych i małych firmach. To też okazja do wymiany doświadczeń z liderami i ekspertami z wielu różnych dziedzin działających w naszym regionie na Dolnym Śląsku. Wydarzenie jest organizowane przez Wojewódzki Fundusz Rozwoju we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, a udział jest całkowicie bezpłatny. W sumie w 2025 roku w 11 spotkaniach wzięło udział ponad 1000 uczestników z 10 miast województwa. A na koniec nie najlepsza wiadomość dla jeleniogórzan. Basen na Sudeckiej będzie nieczynny w wakacje. Sanepid nakazał zamknięcie jeleniogórskiego kąpieliska. Chodzi o zły stan niecek. Jak szacuje zarządca obiektu, znowienie potrzeba kilkudziesięciu milionów złotych. Jeleniej Góry na razie na to nie stać, więc basen będzie w 2025 roku zamknięty. Nadzieja leży w KPO. Wniosek już został złożony, a miejskie kąpielisko zostanie otwarte najszybciej, jak tylko się da. Ale raczej nie w tym roku.
5: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

0: Magazyn lokalny.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Błażej Stachewicz. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest wyjątkowa osoba, dziennikarz, twórca setek filmów, również ogromnego archiwum, które można obejrzeć w Jeleniogórskim Centrum Kultury, obecnie liczącego, wydaje mi się, że grubo ponad 600 filmów. Witam bardzo serdecznie. Wraz ze mną jest Pan Zbigniew Dygdałowicz.
2: Witam bardzo.
1: Dzień dobry Panie Zbigniewie. Bardzo serdecznie dziękuję, że poświęcił Pan chwilę czasu na odwiedziny w naszej redakcji po to, żeby powspominać i też trochę jednym przypomnieć, drugim opowiedzieć, jak powstawały w ogóle media w Jeleniej Górze. Tutaj mam na myśli radio, mam na myśli telewizję, no ale musimy zacząć oczywiście od tych tradycyjnych, chyba najbardziej tradycyjnych mediów, czyli od gazety, czyli cofamy się do połowy ubiegłego wieku i od czego rozpoczynamy?
2: No myślę, że dla Jeleniej Góry takim pierwszym i dosyć znaczącym medium to były Nowiny Jeleniogórskie. Wtedy mało kto myślał o radiu lokalnym czy telewizji, w ogóle to było poza zasięgiem. Natomiast ten system komunikacji ze społeczeństwem to był przy pomocy prasy. Oczywiście była Gazeta Robotnicza, Słowo Polskie wydawane przez Wrocław, no ale to były tylko wzmianki o terenie, nie wiem, powiatu jeleniogórskiego, czy Kotliny Jeleniogórskiej, czy innych regionów Dolnego Śląska. Natomiast takich lokalnych mediów wtedy nie było. I pierwszym takim to był tygodnik, pierwszy tygodnik nasz tu jeleniogórski, to Nowiny Jeleniogórskie, które zaczęły wychodzić w 1958 roku po obchodach 850-lecia Jeleniej Góry. Był taki okres, kiedy obchodzono tą rocznicę, no i w wyniku tych wszystkich działań, między innymi tez jeleniogórskich, bo też były takie stworzone tezy jeleniogórskie.
1: Co to znaczy tez?
2: Tezy jeleniogórskie to była taka rzecz, że po odwilży w 1956 roku społeczność lokalna sama stworzyła program rozwoju Kotliny Jeleniogórskiej. I tam w tych tezach były zawarte pewnego rodzaju hasła. Dzisiaj to mówimy, że to jest strategia rozwoju. Wtedy były tezy jeleniogórskie, które mówiły o rozwoju kultury, o rozwoju regionu, o
1: czyli
2: rozwoju sportu.
1: Czyli taki ogólny plan zagospodarowania.
2: Nie tylko
1: przestrzeni.
2: Ponieważ do 1956 roku nie było możliwe. Takiej oddolnej inicjatywy nie było. Wszystko było centralnie sterowane. Po 1956 roku tak zwana odwilż spowodowało to, że tutaj w Jeleniej Górze zaczęto się zastanawiać nad tym, jak lokalnie rozwinąć ten region, tym bardziej, że Jelenia Góra miała zawsze szczęście do ludzi. Oto w Jeleniej Górze był ten Związek Literatów Polskich. Tutaj było bardzo dużo osób z dziedziny kultury. Oni tutaj mieszkali, tworzyli. W związku z tym był materiał ludzki, który mógłby to robić. No i te Nowiny Jeleniogórskie, które powstały w 1958 roku, były takim chyba pierwszym medium kontaktu lokalnej społeczności z redakcją i z problemami, które tu się znajdowały. Nie trzeba było jechać do Wrocławia, nie trzeba było pisać do Wrocławia. Można to było wszystko tutaj na miejscu załatwić. I to była ta pierwsza, jakby pierwszy element lokalnych mediów. Tak myślę, że pierwsza
1: czyli część mediów, które skupiały się cały czas na życiu tego regionu, a nie mówiły o regionie w momencie, kiedy coś ciekawego akurat na powiedzmy tym poziomie wojewódzkim się wydarzyło.
2: Tak. Ja zachęcam do biblioteki cyfrowej, do Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej, gdzie te egzemplarze Nowin Jeleniogórskich pierwszych są zdigitalizowane, można je zobaczyć i poczytać, o czym się tam pisało. Więc pisało się o sklepie, o ulicy, o ten dziurze na jakiejś tej ulicy, o walącym się domu i tak dalej. Wszystko, co było najbliższe ludziom.
1: Czyli te tematy się w sumie nie zmieniły.
2: One zawsze były bliskie człowiekowi. Człowiek żyje w jakimś środowisku i chce, żeby to środowisko było przyjazne. No i tak byśmy powiedzieli, że tym pierwszym elementem były Nowiny Jeleniogórskie od tego 58 roku.
1: Czyli ten przełom lat 50., 60.,
2: tak,
1: prasa, ale w naszym terenie pojawiły się radio i telewizja już takie bardziej lokalne i tutaj to jest połączone z utworzeniem województwa jeleniogórskiego, tak?
2: Jeszcze nie.
1: Oho.
2: Jeszcze nie. Lata 60. mówi się o takiej w Polsce małej stabilizacji. Zwykła bułka zawsze przez lata kosztowała 50 groszy, kostka masła 17,50 i tak dalej, butelka wódki, nie wiem tam ileś. Stałość w tych latach 60. W 70. mieliśmy oczywiście te wzmianki w prasie wydawanej przez Wrocławia Gazeta Robotnicza i Słowo Polskie, bo to były dwa takie dzienniki. Natomiast o drobnych sprawach nic nie pisał. O tych drobnych sprawach pisało się w Nowinach Jeleniogórskich. I kiedy w 75 roku powstało województwo, każde województwo chciało mieć własne media. Natomiast nie było możliwości wtedy, żeby w latach 70. utworzyć, nie wiem, studio radiowe czy studio telewizyjne. Ani nie było przepisów, ani nie było zgody nikogo z zewnątrz.
1: Ale chęci były już.
2: Chęci były. Natomiast wtedy utworzono w Jeleniej Górze korespondentów lokalnych. I możemy powiedzieć, że kiedy powstało województwo jeleniogórskie, to korespondentem lokalnym z terenu, to wtedy już było województwo
1: jeleniogórskie
2: z tego terenu, był Leszek Zieliński. Natomiast korespondentem lokalnym telewizji Wrocław był Tomek Kędzia. Tomek Kędzia, znany chyba nam, że on bardzo barwnie opowiada, jak się dostał do, jako korespondent telewizji polskiej, do Jeleniej Góry. No i były te dwa ośrodki, radio, ale państwowe, i telewizja też państwowa.
1: I prasa lokalna.
2: I prasa lokalna, Nowiny Jeleniogórskie. No i to trwało jakiś tam czas, później były te lata 80. Dalej to tak trwało i przychodzą lata 90.
1: Czy końcówka lat 80.
2: Tak, 89-90 rok. I to jest chyba pierwszy, jakby pierwszy punkt tego, że powstają lokalne media, ale tu te multimedialne.
1: Czyli mówimy, no,
2: gazeta funkcjonuje, a tu telewizja i radio, żeby powstała. Pierwszym medium takim prawdziwym, lokalnym, to była telewizja lokalna.
1: Tak się nazywało, to była nazwa własna, telewizja lokalna.
2: To myśmy mówili o tym, telewizja lokalna, a oczywiście to była telewizja Jelenia Góra.
1: Jelenia Góra.
2: Telewizja Jelenia Góra. Dlaczego powstała i jak? Bo to jest ciekawa historia. No przecież, żeby nadawać program telewizyjny, to trzeba mieć
1: koncesję.
2: Wtedy nikt nie patrzył na koncesję. Na początku lat 90., kiedy nastąpiły te przemiany, kiedy chyba premier Bielecki powiedział, wszystko, co nie jest zabronione, jest dozwolone. W związku z tym nikt nie patrzył na przepisy, nikt nie patrzył na koncesję. Po prostu twórz to, co chcesz, abyś nie łamał prawa. A tu nie było żadnego prawa, które zabraniało, bo nikomu do głowy nie przyszło, że można coś takiego zrobić. I tu się cofnę do 77 roku. W 77 roku była 70. rocznica rewolucji październikowej. Natomiast wcześniej rozważano możliwość, żeby ten program, bezpośrednią transmisję z Placu Czerwonego, retransmitować nie tylko w Związku Radzieckim wtedy, ale również w Jeleniej Górze. Karkołomny pomysł. Do tego, jak to doszło, jak do tego doszło? Oto FAMPA, która produkowała maszyny papiernicze, miała po prostu środki dewizowe, tak to się wtedy nazywało, po prostu dolary.
1: Dolary.
2: I wymyślono taką rzecz. W Warszawie, przy pomocy oczywiście ambasadora Związku Radzieckiego, mówimy ciągle o tych starych czasach, wymyślono coś takiego, że w Warszawie będzie wystawa osiągnięć w dziedzinie właśnie tych nadajników, taka wystawa techniki radzieckiej, która pokazuje te satelity, przekaźniki i tak dalej. I między innymi tam był na tej wystawie nadajnik telewizyjny, który tam funkcjonował. Możemy sobie wyobrazić, że jeżeli Rosja, czy wtedy też Związek Radziecki, obejmował 11 stref czasowych, to jak nadawać program z Moskwy na Kamczatkę, czy gdzieś tam, czy do Władywostoku? I Rosjanie już wtedy mieli system satelitarny przekazywania sygnału telewizyjnego. Oczywiście pewnie w granicach prawie techniki wojskowej, ale to robili. No i taki jeden z nadajników był na tej wystawie. I wymyślono, że jak się ta wystawa skończy, to ten nadajnik nie wróci do Związku Radzieckiego, tylko FAMPA po prostu go kupiła.
1: Aha, czyli nie przepadł.
2: Nie przepadł, tylko kupiła ten nadajnik i sprowadziła do Jeleniej Góry. No ale jak to Pawłowski mówił, to że kupiła, ale programu nie będzie nadawała FAMPA, nie? I usytuowanie tego nadajnika w Jeleniej Górze powierzono Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej. Tam są fachowcy,
1: tak.
2: W związku z tym. I oni wtedy wybrali ulicę Zgorzelecką. Tam była taka spółdzielnia transportu wiejskiego, chyba z Bolesławca, to była taka filia. Dzisiaj tam jest obok stacja benzynowa, taka duża. No i chyba w tym budynku jest chyba radio lokalne też. Jest jakieś takie radio lokalne. No i tam uruchomiono ten nadajnik w 77 roku, przez który jeleniogórzanie mogli oglądać bezpośrednią transmisję z Placu Ratuszowego tych obchodów 70. rocznicy.
1: Z Placu Czerwonego.
2: Tak. No to taka ciekawostka, no.
1: No z pewnością byli szczęśliwi, no. To. Czyli to była pierwsza transmisja tutaj w naszym terenie?
2: Tak, tak. Niepubliczna, znaczy, no powiedzmy niepubliczna. No bo nad nadajnikiem opiekę sprawowała jednostka wojskowa, a nie jakaś telewizja. No powiedzmy, że trochę z tym państwem to wojsko przecież jest państwowe, czy takie narodowe, no, ale była niezależna od telewizji i to tak po prostu zafunkcjonowało.
1: Wracamy po przerwie, wraz ze mną jest Zbigniew Dygdałowicz, a rozmawiamy o początkach telewizji i radia w Jeleniej Górze. Jesteśmy w okolicach lat 70. i przed chwilą dowiedzieliśmy się, jak wyglądała pierwsza transmisja odpalona w Jeleniej Górze.
2: Tak
1: z Placu
2: jest.
1: Czerwonego.
2: To było właśnie związane z tym, że to była najważniejsza rzecz, która zdecydowała, że ten nadajnik funkcjonował. Bo nie można było znaleźć pretekstu, żeby to było. No i ta bezpośrednia transmisja z Placu Czerwonego.
1: Obchodów 70-lecia.
2: 70-lecia Wielkiej Rewolucji Październikowej 17 roku dała nam ten...
1: Czyli tą iskierkę, która spowodowała, że umożliwiła istnienie.
2: Znaczy, że nikt tego nie zabronił. Może tak. Nikt po prostu tego nie zabronił. I to funkcjonowało przez ileś tam lat. Bardzo wiele osób, które są tutaj w rejonie, właśnie pochodziły ze wschodu. Bo tutaj ci ludzie po prostu byli emigrantami z ziem wschodnich.
1: Tak.
2: Znali rosyjski język, po prostu tamtą kulturę i pasowała im taka jedna telewizja.
1: A bo powiedział pan o tej transmisji, a co jeszcze się pojawiało w odbiornikach Jeleniogórzan za sprawą tego odbiornika?
2: Przede wszystkim kultura wyższa. Byłem zaskoczony. Jednak były to opery, były to teatry, były to duże imprezy. To, co szło w telewizji moskiewskiej. Po prostu mieliśmy tutaj w Jeleniej Górze w otoczeniu program telewizji Moskwa.
1: Czyli rosyjskojęzyczne.
2: Tak, wszystko było rosyjskojęzyczne, ale się okazało, że bardzo wiele osób zna ten język i sobie to oglądali. No i jest rok 89 czy 88, już dzisiaj nie pamiętam. No i trafia się nieszczęście w ten maszt, na którym jest antena, z której się nadaje ten program.
1: Na ulicy Zgorzeleckiej.
2: Tak, on chyba jeszcze dzisiaj stoi, można tam sobie zobaczyć. Uderzył piorun i zniszczył nadajnik mocy. Tak się trafiło. No nie? I w 88 roku ten nadajnik przestał funkcjonować. No ale wtedy nikt się tym nie przejmował, bo były te przemiany w Polsce, były te różnego rodzaju tarcia. Sprawy były ważniejsze. I później się okazało, że nadajnik jest zamknięty, zaplombowany, ale jest. Jest. Nadajnik jest, tylko nie działają.
1: Jest uszkodzony i...
2: I tu muszę się troszkę cofnąć do tego, jak ja się w tym wszystkim znalazłem. Bo też może trzeba... Dlaczego ja akurat się znalazłem? I to jest związane również z Tomkiem Kędzią, który był korespondentem telewizji polskiej tutaj na województwo jeleniogórskie.
1: Bo Jeleniogóry, materiały do Wrocławia.
2: Do Wrocławia, tworzył. Lepsze materiały do Warszawy i tak dalej. Tak się jakoś złożyło, że... miałem taką potrzebę, żeby zrobić taki tą relację z obchodów z kolei takiego dużego przedsięwzięcia w Lubomierzu.
1: Ale przepraszam, że przerwę. Pan wtedy pracował jako dziennikarz.
2: Nie.
1: Czy właśnie
2: absolutnie.
1: Dlaczego? Skąd ta potrzeba?
2: No więc właśnie. Ponieważ w Lubomierzu były obchody chyba, żebym nie skłamał, 40-lecia, obchody 47, 77 czy 50-lecia powstania szkoły średniej, te liceum pedagogicznego, znanego w Lubomierzu liceum pedagogicznego, ponieważ ja stamtąd pochodzę, w związku z tym emocjonalnie mi zależało, żeby to może w telewizji pokazać. A żadnym dziennikarzem nie byłem. No to wtedy zacząłem szukać Tomka Kędzi.
1: Czyli wiedziałem,
2: że wiem, on jest tym korespondentem lokalnym, w związku z tym ja go namówię do tego, żebyśmy to zrobili.
1: Czy chciał pan sprzedać temat?
2: Nie jako dziennikarz.
1: Oczywiście.
2: No więc chcę zrobić ten materiał, poszukuję Tomka, znajduję go i udaje mi się go przekonać, żebyśmy tam pojechali. Oczywiście wtedy

0: dosyć fajny, bardzo fajnie wyszedł. Później jeszcze raz go powtórzyliśmy i później jakoś się tak zdarzyło, że zacząłem z Tomkiem jeździć na wywiady w terenie. Okazało się, że on nie bardzo lubi trzymać kamerę, natomiast jako dziennikarz prowadzący, wyszukujący temat był dobry. I tak się utarło, że myśmy przez tych kilka lat jeździli razem, nie na wszystkie.
1: Czyli przepraszam, pan Kędzia miał okazję, żeby przestać być reporterem, a zacząć być dziennikarzem, a pan mógł zostać dziennikarzem.
0: Tak, a on musiał wtedy trzymać kamerę i trzymać mikrofon. To jest trochę trudne.
1: Jest to dość niewygodna forma pracy dziennikarskiej.
0: W
1: dzisiejszej też ja nie przepadam.
0: No ale można tu przypiąć, nie mieć kabelka.
1: To prawda, ale już nawet jeżeli się nagrywa na aparat cyfrowy, to jednak jest to niewygodne.
0: No i jesteśmy teraz, robimy te różnego rodzaju.
1: Czyli zaczynacie razem jeździć po regionie, on znajduje tematy, a pan uczy się fachu tutaj operatora kamery.
0: Tak. No i takim elementem dosyć znaczącym była taka sytuacja, kiedy pewnego razu Tomek przychodzi i mówi: słuchaj, no, ale teraz będziesz przez 2 tygodnie sam. A my: jak to sam? A no, bo ja taką wycieczkę sobie załatwiłem na Syberię. Wycieczkę taką fajną gdzieś tam na Syberię. W związku z tym powiedziałem w telewizji, że mam zastępcę i ty będziesz przez 2 tygodnie sam to robił.
1: Czyli stał się pan korespondentem do Wrocławia.
0: Ale nagłym, nieoczekiwanym
1: i przerażonym zapewne.
0: Sam? No ale i tych parę lat robiliśmy razem. No i w ten sposób wyszło, że on sobie pojechał, a ja przez 2 tygodnie musiałem sam po prostu to wszystko robić. No to jest taka jakaś szkoła przetrwania.
1: No pewnie.
0: No i to zrobię. I kiedy przyszedł rok 90. i tak jak się mówi, że można robić wszystko. Wszystko, co nie jest zabronione, jest dozwolone. To wtedy zaświtała mi myśl, że oto w Jeleniej Górze mamy nadajnik telewizyjny. Wprawdzie zepsuty, ale jest.
1: Który od 12 lat jest. Czeka na Zgorzeleckiej.
0: Tym bardziej, że ja kończyłem techników radiowo-telewizyjne i politechnikę. Ja się po prostu czułem dobrze w tej części technicznej również. W związku z czym nie bałem się tej części technicznej. Mhm. I wtedy zacząłem męczyć Tomka. Tomek, razem dalej, to zróbmy sobie lokalną telewizję w Jeleniej Górze. On trochę był przerażony tą częścią techniczną, bo akurat nie był taki. Ja mówię: ty się to o to nie martw, ja się będę o to martwił. I zaczęliśmy starania o zdobycie tego nadajnika. No ale jak go zdobyć?
1: On należał do wojska.
0: To należał do wojska. Okazało się, że nie do wojska, a do FAMP-y. Dalej był właścicielem, tylko był, nie wiem, wydzierżawiony, oddany czy coś. No ale żebyśmy ten nadajnik przejęli. No ale jak? Ja i ty? I wtedy stworzyliśmy Stowarzyszenie Telewizyjne TEST.
1: Czyli jakiś podmiot.
0: Tak, podmiot zarejestrowany w sądzie. Mieliśmy już, powiedzmy, osobowość prawną, która mogła takie rzeczy robić. I na podstawie tego stowarzyszenia i tej osobowości prawnej przejęliśmy ten nadajnik. Się okazało, że nie od wojska, tylko od FAMP-y jeszcze. Po drodze bardzo nam pomógł ówczesny prezydent Jeleniej Góry Jerzy Piekarski. Napisaliśmy takie pismo.
1: W jaki sposób pomógł? Bo potrzebowaliście...
0: No więc już mówię. Przyjdziemy do FAMP-y i powiemy: no dajcie nam nadajnik. Albo do wojska: no to oddajcie nam nadajnik. Ale dlaczego, po co, jak? Poszedłem do prezydenta Piekarskiego i poprosiłem, żeby on w imieniu urzędu napisał pismo do jednostki wojskowej z prośbą.

0: Są o przekazanie nadajnika stowarzyszeniu
1: telewizyjnemu.
0: Test. Nie osobie prywatnej, tylko stowarzyszeniu telewizyjnemu test.
1: Dlaczego test akurat? Czy chodziło o to, że testujecie, czy się uda, czy coś, czy to był skrót od czegoś?
0: Nazwę trzeba będzie Tomka zapytać, skąd ta. Być może to było testowanie.
1: Rozumiem.
0: Tego.
1: Czyli przychodzicie do wojska już...
0: Z pismem od prezydenta
1: ze wsparciem
0: Jeleniej Góry, na co wojsko nam odpisuje, że oni nie są właścicielem, a właścicielem jest FAMPA. W związku z tym drugie pismo do FAMPy i w ten sposób otrzymujemy nadajnik. Otrzymujemy ten nadajnik i...
1: Czyli dwóch młodych gości tak naprawdę.
0: Tak,
1: dziennikarz
0: tak.
1: I początkujący adept sztuki dziennikarskiej.
0: I próbujemy zdobyć nadajnik telewizyjny dla Jeleniej Góry, który wcześniej nadawał program na Jelenią Górę.
1: Tak,
0: rozsiewczy.
1: Z Rosji.
0: Na kanale 10. Bo to był wtedy kanał 10. No i otrzymujemy ten nadajnik. Otrzymujemy dostęp do tego pomieszczenia. Ono było może jeszcze pół razy większe niż to.
1: Czyli na ulicy Zgorzeleckiej pomieszczenie przy nadajniku.
0: Tak, jedno pomieszczenie, tak.
1: Ten nadajnik nie był uszkodzony po tym uderzeniu?
0: Właśnie był, dlatego nie nadawał. Natomiast przy przekazywaniu tego nadajnika nam był spis, co tam się znajduje. Jest nadajnik... No i cała skrzynia części zapasowych, oczywiście tych radzieckich, starych. I dzięki tym częściom naprawiliśmy ten nadajnik. Bo gdyby ich nie było, to prawdopodobnie nie dałoby się tego zrobić. Ale uruchomiliśmy ten nadajnik i, jak pamiętam, 2 maja 1990 roku o godzinie 17 nadaliśmy pierwszy lokalny program telewizyjny w Jeleniej Górze. 2 maja 90 roku, godzina 17. To było chyba zupełne szaleństwo, ponieważ nie było ramówki. Nie było schematu.
1: Czyli wolna jazda.
0: Myśmy po prostu... Oczywiście ja wcześniej przy pomocy magnetowidu jeszcze sprawdzałem tam nadajnik, koledzy w domach odbierali ten program, czy jest dobry, czy zły. Kamery były, bo myśmy już mieli kamery. Kamery były w systemie PAL telewizyjnym. Natomiast Rosjanie mieli system SECAM. Tak się zastanawiam, czy to będzie, jak to będzie funkcjonowało. No ale się okazało, że dobrze jest, że można nadawać i nadawaliśmy to. No i zaczęliśmy nadawać ten program, a ten pierwszy program polegał na, no, na przywitaniu się z jakimś tam...
1: Witamy Państwa po raz pierwszy.
0: Jacyś widzowie, tam ktoś tam po drugiej stronie być może jest, no nie? Garstka nieduża, ale jest. Więc ogólnie, że robimy program, że będzie tak, że zapraszamy wszystkich do współpracy. Tu chodzi o to, żeby było takie pospolite ruszenie. Kto chce, niech przyjdzie i znajdzie sobie w tej redakcji miejsce.
1: Tu mówi pan o tej prośbie, aby współtworzyć lokalną telewizję.
0: Oczywiście myśmy
1: Kto
0: jeszcze...
1: Kto się zgłaszał?
0: Myśmy jeszcze wcześniej w Miejskim Ośrodku Kultury robili taki kurs operatorów kamery, bo to była nowość.
1: Jasne.
0: No i tam część tych młodych ludzi przychodziła ze szkół. I po tej pierwszej audycji też się zgłosiło dosyć dużo osób. To jeszcze opowiem, jak wyglądał ten pierwszy program. Ale chodzi mi o wyposażenie samego pomieszczenia. Stare fotele.
1: Mówimy o studio.
0: Tak, to się nazywało dumnie studio. Stare telewizory, magnetowid jakiś, kamera starego typu.
1: Nożyczki.
0: Nie
1: wtedy, było nożyczek.
0: Nie, wszystko szło na żywo.
1: Czyli, faktycznie, bez edycji, bez cięć,
0: tak,
1: tylko...
0: Tak, to wszystko szło na żywo. I po drugiej stronie, ja pamiętam... bo ja akurat byłem realizatorem, za mną chyba 12 osób, tych młodych ludzi, którzy wypełniali szczelnie to studio, a w kamerze był tylko Tomek Kędzia. Mhm.
1: Czyli on pełnił funkcję prezentera?
0: Tak, on prezentera i to było tak. I robiliśmy to też tak, bo to nie w pierwszym programie. W pierwszym programie było tylko kamera, przekaz. Szkoda, że nie mam tego zdokumentowanego, ale tak to wyglądało.
1: Jeszcze tak, żebyśmy się zatrzymali przy tym, czyli ta pierwsze pojawienie się telewizji i was, pana Kędzi, tak, na ekranach Jeleniogórzan. Co tam się pojawiło? To było zaproszenie do współpracy.
0: Tak.
1: Informacja, że jesteście, że można się przyłączyć.
0: Tak.
1: I co dalej się działo?
0: I że będziemy mówić o sprawach lokalnych. Nas nie interesuje Wrocław, Warszawa i świat.
1: No po to jesteście, że...
0: Bo Telewizja Polska będzie to robić. Natomiast my będziemy mówili o tym, co jest na sąsiedniej ulicy, co jest w szkole, co jest w zakładzie.
1: Czyli
0: i tak dalej.
1: Dołączacie do Nowin Jeleniogórskich jako kolejne medium lokalne.
0: Tak. Nowiny w słowie, a my w obrazie. I tak to wyglądało. I teraz... No, nadaliśmy pierwszy program 2 maja. Co dalej? Bo to niełatwo, łatwo zrobić pierwszy, tylko mieć jakąś perspektywę tego działania.
1: Jak planowaliście właśnie ten swój cykl wydawniczy? Czy to było co tydzień, codziennie? To jaki był pomysł?
0: No my myślę, że z dzisiejszego punktu widzenia to jest szaleństwo.
1: Aha, czyli wolna amerykanka.
0: Pierwsze programy robiliśmy chyba co drugi dzień. Na żywca. Jak leci.
1: To jak taki dzień, jak taka produkcja? Braliście kamerę, szliście w teren i co?
0: Znaczy wyglądało to tak, że z Tomkiem jechaliśmy w teren, robiliśmy do Telewizji Polskiej.
1: Tak.
0: Przy okazji tego nagrywaliśmy jeszcze coś, co było tam na miejscu lokalne.
1: Aha.
0: Materiał wrocławski wysyłaliśmy do Wrocławia, natomiast lokalny o godzinie 17 na naszym nadajniku lokalnym, tu Telewizja Jeleniogóra.
1: Pamięta pan jakieś tematy, o czym mówiliście?
0: No, nawet mam zdokumentowane niektóre, fajne są tematy, ale to już o późniejszych audycjach, bo pierwsze to były takie raczej rozmowy z ludźmi. A to z prokuratorem, a to z wójtem, a to gdzieś tam z radnym.
1: Tak, czyli
0: z radnym.
1: Czyli zaczęliście od wywiadów i podejrzewam też jakaś forma białej, czyli coś czytaliście do kamery, jakieś newsy?
0: Tak. Znaczy, szczęściem naszym było to, że myśmy nie byli zieloni. Myśmy wiedzieli, jak się robi, bo też nas w telewizji przymuszali do niektórych działań. Masz 1,5 minuty, to już masz bardzo dużo. Masz 40 sekund i musisz się w tym zmieścić. No, tak. No to pewne zasady są. No i myśmy też to stosowali w tym naszym programie. I później stworzyła się taka forma, bo zaprosiliśmy wszystkich oraz zaprosiliśmy wszystkie instytucje kultury do tego.
1: No, przepraszam jeszcze, bo tak będę trochę przerywał.
0: Tak.
1: Czy te pierwsze programy możemy nazwać dziennikami? Nie dziennikami, bo nie były codziennie, ale czy one miały formę dziennika? Czy one miały jakieś ramy? Czy po prostu, jeżeli na przykład był wywiad z prokuratorem, on trwał, nie wiem, 15 minut, 20 i to wytyczało ten czas, który widzowie spędzali z wami?
0: Myśmy, mając to doświadczenie telewizyjne, pilnowaliśmy, żeby się ten prokurator na przykład nie rozgadał.
1: No pewnie.
0: Bo to trzeba jednak jest czuwać nad tym.
1: To czasami
0: wszystkim.
1: Jest potrzeba, a
0: tak,
1: czasami
0: tak,
1: trzeba...
0: Tak, tak, tak. Natomiast wszystko było na hura.
1: Czyli nie było jakichś takich założeń, ram.
0: Nie.
1: Gramy, nadajemy i trzymamy.
0: W dokumentacji filmowej jest taki kawałek tego programu lokalnego, gdzie Tomek sam mówi: proszę państwa, myśmy wprawdzie dzisiaj spóźnili się tam 12 minut, bo nie zdążyliśmy. No ale teraz już przekroczyliśmy czas ileś tam. Ale w związku z tym, że to jest nasza telewizja lokalna, to nic nas nie ogranicza. My możemy jeszcze i pół godziny nadawać, jeżeli będzie coś ciekawego. Ale to nie da się na dłuższą metę tak funkcjonować. Mhm. To trzeba w jakieś ramy wstawić i w związku z tym zaprosiliśmy te wszystkie instytucje kultury, wtedy Wojewódzki Dom Kultury, Muzeum, Archiwum i tak dalej, żeby z nami współpracowali i stworzyliśmy 4 zespoły dziennikarskie.
1: Z tych młodych ludzi?
0: Którzy... Z tych młodych właśnie, którzy chcieli. Aha. Którzy chcieli.
1: A przepraszam jeszcze, zanim pójdziemy dalej. Jakie były pierwsze reakcje widzów? No bo na pewno mieliście jakiś respons, jakieś odpowiedzi. No nie. Ktoś poza tymi młodymi ludźmi, którzy przyszli. Tak. Co mówili wasi widzowie?
0: Wymowna była ulica.
1: Skorzelecka.
0: Nie, ulica Jeleniej Góry. Oto nagle na ulicach pojawili się przechodnie niosący anteny na 10 kanał. Bo przecież wtedy odbierano program ze Śnieżnych Kotłów, ten pierwszy i drugi program telewizyjny, na
1: czyli
0: innych kanałach. Natomiast myśmy mieli 10 kanał, z drugiej strony nadawany i bardzo dużo osób nie miało anteny na ten program.
1: Czyli montowali drugą antenę.
0: Tak, i było widać na ulicach ludzi niosących tą antenę na 10 kanał. To było widać, że ludzie zaczynają sobie montować antenę, żeby odbierać ten lokalny program.
1: Czyli nikt nic nie musiał mówić, tylko wystarczyło...
0: Chyba poczta pantoflowa.
1: No to tak.
0: Proszę pamiętać, jeżeli wtedy mieliśmy w Polsce, czy w Jeleniej Górze, 2 programy telewizyjne, pierwszy i drugi, żadnych talerzy, żadnych satelitów,
1: no tak,
0: żadnego internetu, nic więcej. I nagle pojawia się 30% więcej, no bo to jedna trzecia,
1: no tak,
0: możliwości, to wszyscy chcą mieć ten lokalny program. Także to tak funkcjonowało.
1: Rozbiliście bank?
0: No, my tam w ogóle o pieniądzach nie rozmawiali.
1: A to też nie o tym mówię, tylko jako idea, jako pomysł.
0: Tak. Okazało się, że jest to bardzo nośny temat programu lokalnego. Tym bardziej, że wcześniej był stan wojenny, później te lata 80. Takie, no niby ta indywidualna działalność zaczęła się rozwijać, ale tu dopiero było widać, że można robić wszystko. No i był ten, jaki chyba był też zapał wśród ludzi, żeby to robić.
1: I potrzeba.
0: I chęć, żeby to oglądać. Tak to funkcjonowało.
1: Ja panu przerwałem w momencie, kiedy zaczęliście tworzyć ramy lokalnej telewizji, współpraca z lokalnymi jednostkami kultury. Na czym ta współpraca polega? No bo na początek te wspomniane wywiady.
0: To wywiady były jakby takie... No...
1: A przepraszam, i stworzenie tych zespołów, które...
0: Tak,
1: cztery
0: tak.
1: zespoły, które...
0: No więc z początku jest Żywioł. Mhm. Nadajemy, co tylko nam się tam. Później się redakcja się opamiętuje, żeby to po prostu jednak tak nie funkcjonowało. Jakoś to trzeba...
1: Sformalizować?
0: Ucywilizować niemalże, no nie?
1: No bo wy jak taka piracka stacja troszeczkę działaliście.
0: Tak, to wtedy ten początek taki był.
1: No albo i... radio studenckie, czy telewizja też.
0: No
1: mi się
0: coś
1: tak
0: takiego.
1: Kojarzy.
0: I teraz zaczynamy tworzyć, więc... Tworzyły się takie 4 zespoły. Jeden zespół prowadził Heniu Szoka. Mhm. On też z kamerą miał dosyć dużo do czynienia, bo prowadził amatorskie kluby filmowe. W związku z tym Heniu Szoka razem z Andrzejem, teraz takim dziennikarzem gazetowym, nie pamiętam w tej chwili jego nazwiska. Był zespół stworzony z Józef Sukniewicz, później był Witek Dębowski, który prowadził to radio, i Grzesiu Pakulski. Grzesiu Pakulski kiedyś pracował w jednostce wojskowej i on jako pierwszy miał w ogóle kamerę w Jeleniej Górze. I oni tworzyli taki zespół i trzeba było zrobić program. Zrobiliśmy w ten sposób, że w jednym tygodniu trzeba było zrobić program na piątek z powtórką w sobotę.
1: Rozumiem, czyli zaczynaliście pracę, teoretycznie mogliście zacząć od niedzieli.
0: Tak, tak.
1: I mieliście czas do piątku, no do godziny 17 mniej więcej.
0: Każdy z zespołów. Zespół Grzesia Pakulskiego, zespół Henia Szoki. Mhm.
1: Józefa Sukniewicza.
0: Tak.
1: I Wiktor.
0: No i Tomek i ja.
1: Tak.
0: Myśmy zawodowo robili i jeszcze dodatkowo to robiliśmy.
1: Czyli to były zespoły reporterskie, które ruszały w teren? Czy to były... Jak to wyglądało?
0: To byli ci, którzy normalnie na co dzień pracowali w zakładzie pracy, a kończyli pracę i zaczynali swoją pracę amatorską, dziennikarską. Aha. Tak to wyglądało. Także studio funkcjonowało do czerwca, do końca czerwca, od maja do czerwca na ulicy Zgorzeleckiej. Mhm. Oczywiście przy zgrywaniu tych materiałów, oczywiście przy...
1: Cały czas mówimy o studiu telewizyjnym Test.
0: Znaczy Test.
1: Towarzyszenie telewizyjne Test.
0: A oczywiście jak się... młodzi ludzie i to dosyć dużo osób było z technikum na ulicy Poznańskiej.
1: Ale znaczy, wy mieliście jakąś nazwę? Bo mamy.
0: Ale później zrobiliśmy na Atari nazwę Telewizja Jelenia Góra. Z Jelonkiem i tak. To była nasza taka pierwsza. To nawet widać tam, jeżeli się w archiwaliach zerknie na pierwszy program telewizyjny, to on tam jest pokazany. Dużo osób było ze szkoły tej elektronicznej, mhm, i oni tam już na komputerach coś tam wtedy robili. To oczywiście to było Commodore albo Atari starego typu, no ale to było. I to funkcjonowało do czerwca na ulicy Zgorzeleckiej. I tam już się zdarzyły takie jakby ramy przyszłego programu, bo ciągle był to jednak taki trochę szaleńczy pomysł, że robimy telewizję. Tam wtedy zabłysło parę młodych osób, które dzisiaj zajmują dosyć wysokie stanowiska w Jeleniej Górze, ale też z nami zaczynały jako uczniowie szkół średnich. No i kończymy ten program, ponieważ wakacje się zaczynają, to kończymy ten program, a Tomek się jakby uparł, że zrobimy już prawdziwe studio w MZK. Zaczął się remont, dyrektor MZK wtedy Marek Woźniak jakby wyremontował te pomieszczenia, a myśmy z Tomkiem stworzyli czy zrobili taki kurs dziennikarski dla młodych ludzi, którzy będą w tej redakcji pracować w czasie wakacji. Ten kurs odbył się w Przesiece, w domu wczasowym chyba Bałtyk, to był dom wczasowy Urzędu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze. Udostępnił nam ten dom wczasowy wicewojewoda Pawłowski. Dostaliśmy na 2 tygodnie ten dom bez opłat. No i obok jeszcze trzeba było mieć wyżywienie. Mhm. No i było, nie wiem czy pamiętam, 20 chyba parę osób.
1: Zgłosiło się na ten
0: tak,
1: kurs.
0: Tak, zgromadziliśmy tam różnego rodzaju sprzęt. No i przez te 2 tygodnie ci młodzi ludzie uczyli się.
1: I oni mieli stanowić tą redakcję wakacyjną.
0: Tak, tak, znaczy tą redakcję już później od września.
1: Tak.
0: Od września. No i o ten, no tam parę osób było takich, które trzeba było zmuszać, żeby się z czegoś nauczyły. Większość chciała się nauczyć. Jednym z nich był Przemysław Semczuk. Mhm. W tej chwili piszą czy te książki takie
1: kryminalne
0: i tak dalej. Przewieźliśmy ten cały sprzęt, zainstalowaliśmy nadajnik, maszt, no i stamtąd się zaczęło nadawać program telewizyjny. No i tam już była powiedzmy, prawdziwa telewizja. To koniec września 90 roku. Koniec września 90 roku zaczyna funkcjonować ta redakcja. Ona już była znana w Jeleniej Górze. Ludzie już wiedzieli, że ta lokalna telewizja funkcjonuje. Mhm. Było dosyć dużo odbiorców. Zaczęły się reklamy. I zaczęło się zarabiać na tych reklamach, na tych, którzy tam pracują. Oczywiście nie na wszystkich.
1: Jasne.
0: Bo część to byli uczniowie. To był ten okres, kiedy likwidowały się zakłady pracy i można było być skierowanym zatrudnienie bezrobotnego. Mhm,
1: zatrudnianie stworzenie bezrobotnego, miejsca pracy.
0: Tak, i wtedy urząd
1: płacił,
0: a ktoś zatrudniał kogoś. I to tak funkcjonowało.
1: Jakie reklamy się jako pierwsze pojawiały?
0: To była reklama Aniluxu. Pamiętam jak dziś, to była reklama włóczki. Dyrektor Aniluxu popierał to, w związku z tym, tak, to dam wam zarobić reklamę. Scenariusz do tej reklamy właśnie napisał Przemysław Szemczuk, wtedy jeszcze uczeń szkoły średniej. Taka ciekawostka. No i zaczęły się te reklamy, funkcjonowało to. Ja też tam funkcjonowałem, ale z Tomkiem, kiedy robiliśmy tą nową organizację tego studia, mieliśmy odmienne zdanie, ponieważ Tomek chciał wszystko rzucić na żywioł. Młodzi się mają uczyć, robić i tak dalej. Ja przede wszystkim, który odpowiadałem za sprzęt również.
1: Za tą stronę techniczną.
0: Kamerę, która warta jest tyle co samochód. Ja mam tak nie interesować się, co się z nią dzieje. Nie. To nie tak, nie tak. Mówię, Tomek, to nie. No to ty jesteś prezes, ty rób. A w międzyczasie bardzo mocno męczył mnie Jurek Karmiński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, żeby stworzyć radio lokalne. On był pasjonatem radia, myśmy byli pasjonatami telewizji, a on radia. To była instytucja kultury, która współpracowała w ramach tego stowarzyszenia telewizyjnego i on mnie ciągle męczył, żebym po prostu przyszedł do niego i robił radio. Niech telewizja już sobie funkcjonuje, a my stworzymy radio Jelenia Góra. No i przeszedłem do MOK-u, no i tam zacząłem robić później radio lokalne Jelenia Góra. Może o Jeleniej Górze, o radiu później powiemy.
1: Na razie.
0: Natomiast skończymy tą telewizyjną część. No i jest rok 90, ten koniec września, października, zaczyna się ta redakcja rozwijać, robić swoje programy. Zresztą bardzo ciekawe niektóre, nawet niektóre relacje były takie, które poszły do Wrocławia. Między innymi taka duża relacja z wyboru człowieka roku 91. Znaczy 90 chyba.
1: Czyli wy już tworzyliście ten program lokalny.
0: Tak.
1: On się pojawiał co dwa dni, czy tutaj też jeszcze
0: codziennie,
1: czyli codziennie powstawał program.
0: Tak.
1: Do tego współpraca z telewizją publiczną, czyli tutaj akurat z Wrocławiem.
0: Tak.
1: I powoli też pojawia się próba tworzenia
0: radio,
1: lokalnego
0: tak, coś
1: radia.
0: Czyli czegoś
1: redakcja
0: nowego.
1: Już na początku tych lat 90. zaczynała działać samo, jakby to powiedzieć, już innymi ludźmi i niekoniecznie
0: tak,
1: pan tam
0: tak.
1: musiał
0: była wymiana oczywiście, bo
1: no pewnie.
0: Kiedy mówiłem o tych czterech zespołach, które w pierwszej części
1: czyli telewizja
0: działania,
1: już się kręciła.
0: Tak, ale te cztery zespoły składały się z ludzi dorosłych, którzy na co dzień pracowali. I oni nie mogli bez przerwy funkcjonować przed południem w zakładzie pracy, a po południu jako dziennikarz.
1: Jeszcze,
0: po prostu się jakoś naturalnie się rozeszło, natomiast powstały te nowe, przyszły nowe osoby, które zaczęły to robić.
1: Mhm. No i dzięki reklamom pewnie też jakieś już stanowiska tam się pojawiły, które to wszystko spajały. No.
0: Tak. Reklamy to były pieniądze, a wtedy się mówiło, że pieniądze i szybko pieniądze.
1: Lata 90.
0: Po prostu zarabiamy pieniądze.
1: I zarabialiście?
0: No, były tam zarabia. teraz reklamę trzeba zrobić, trzeba ludziom zapłacić. Właśnie z tych pieniędzy, które były na reklamę, płaciło się za reda, za realizację tej reklamy, no i za działanie w telewizji. Oczywiście jeszcze przyszła do tego taka rzecz, że Tomek zdecydował, iż w tej pierwszej telewizji zatrudni kabaret Paka. I był kabaret Paka zatrudniony w telewizji lokalnej jako dziennikarze. Mhm. Mówię, Tomek, po co? Oni są na tym, ciągle na scenie, wiedzą jak się zachować, to od razu z marszu pójdą. No i robili tam różnego rodzaju działania takie satyryczne, oto kabaretowe. To się kręciło.
1: Czyli pierwszy kabaret telewizyjny w Jeleniej Górze.
0: No, można tak powiedzieć, że tam jeszcze był to był Krzysiu Langer.
1: Czyli to był taki program publicystyczno-rozrywkowo-satyryczny? Czy jak to
0: on wyglądało? Chyba nie miał jakiegoś takiego kierunku. Mm-hmm. Co się zdarzyło?
1: Czyli też taka wolna Amerykanka.
0: Żywioł totalny.
1: Czyli pan Langer, podejrzewam pan Rogasewicz?
0: Nie. Langer to był skład inny. Krzysiu Langer, później był Andrzej Marchowski. Mhm.
1: Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
0: Tak, i Langer.
1: Tutaj pana Langera też oczywiście.
0: No.
1: Wspomniałem.
0: I jeszcze, nazwiska uciekają.
1: Aha, czy to nie był pan Ziobro? To był...
0: Ziobro też był wtedy, bo on tam też występował w tej telewizji. I jeszcze był... No, nie pamiętam.
1: Może sobie przypomnimy w trakcie rozmowy.
0: I oni tam robili te programy. No i telewizja trwa. Ja tam funkcjonuję.
1: Trwa, tu trwa, bardzo dokładnie, trwa, żeby końcówka nam wybrzmiała.
0: Trwa. To... W MOK-u zaczyna się budować radio lokalne. Trzeba pomieszczenia zrobić. Tak. Bardzo hołubił to radio. Tworzymy to radio telewizyjne. Działa telewizja i radio w budowie. Jeszcze nie działa. Nie radio w budowie, trzeba to zrobić. I w 91 roku nadajemy pierwszą audycję, chyba w październiku 91, pierwszą audycję radiową z MOK-u. Więc na dachu MOK-u jest antena, nadajnik zbudowany przez radio amatora, częstotliwość 60,3 MHz. Jest to. Natomiast w telewizji funkcjonuje ta telewizja. Kanał 10, na którym się nadaje.
1: Czyli trzy kanały wtedy już chyba.
0: Nie. 10 kanał w Jeleniej Górze i dwa...
1: No właśnie dlatego mówię. Tak, trzy kanały, jeden lokalny, Górze, dwa
0: tak,
1: ze Śląskich.
0: Ale telewizja publiczna ma zarezerwowany kanał 10 na Kowary, ponieważ ze Śnieżnych Kotłów bardzo źle się odbiera tam program pierwszy.
1: Czy wy wchodziliście w pasmo jakby tak?
0: Jeszcze nie ma, oni mają zarezerwowane, ale nie ma nadajnika.
1: Rozumiem.
0: Ja Tomka przestrzegałem dosyć często, że mówię, słuchaj, ale to tak będzie, że jak oni tam uruchomią ten nadajnik, to my będziemy musieli się po prostu wycofać z tego nadajnika. My nie mamy żadnej koncesji, nic nie mamy. My nie. Nadajemy ciągle piracko. A tam telewizja publiczna będzie nadawać zgodnie z przepisami.
1: Tak.
0: I kiedy zaczął się ten nadawać ten nadajnik w Kowarach, to zaczęły były problemy z tym. Były problemy z nadawaniem tego programu. Trochę śnieżyło, trochę było. Natomiast takim jakby kamieniem do trumny tej telewizji był mało znaczący fakt. Oto chłopcy w redakcji, coś im spadło za ten nadajnik, nie zastanawiając się nad niczym, odkręcili wszystkie kabelki, nie? Żeby odsunąć to wielkie urządzenie radzieckie wtedy jeszcze, wysprzątać, z powrotem założyć, zakręcić.
1: Ale podejrzewam.
0: I się okazało, wieczorem prawie nie ma programu. Śnieży, ledwo widać. No i wtedy wołają mnie, ja byłem o tej części jakby technicznej. No i się okazało, że kiedy oni to odkręcili, wyłączyli zasilanie na dole, ale na górze nadajnik był ciągle pod napięciem. Trzeba było również całość wyłączyć, a oni tego nie zrobili i spalił się nadajnik. Drugi raz.
1: Kiedyś pierwszy raz uderzenie pioruna.
0: Tak, a drugi raz tutaj. No i się okazało, że i tu ten nadajnik już będzie źle funkcjonował. Ponieważ i kanał 10, i ten program źle nadaje, Tomek zaczął szukać u Rosjan, którzy opuszczali Legnicę. Oni opuszczali wtedy, wojska radzieckie opuszczały Polskę. Zaczął szukać pewnego rodzaju kontaktów, żeby nabyć taki nadajnik. Rosjanie mieli takie nadajniki w Legnicy, ponieważ retransmitowali dla tych mieszkańców, czy dla tej jednostki program lokalny. No i znalazł tam kontakty z tymi wyjeżdżającymi z Polski Rosjanami. Nawet już się z nimi umówił. No i już nie będę mówił nazwisk. Pewne osoby ze studia radiowego pojechały po ten nadajnik. Sierżant był umówiony, pieniądze były, chłopcy pojechali.
1: Radiowego czy telewizyjnego?
0: Ciągle mówimy o telewizji.
1: Czyli
0: radio jeszcze
1: jest w
0: budowie. I ten pojechali do Legnicy, spotkali się z tym, umówili się, że ten nadajnik będzie dla Jeleniej Góry, tylko nie kupili go dla stowarzyszenia, tylko dla siebie. I w ten sposób powstał AWAN. Na tym nadajniku, który miał być, tutaj powstał AWAN.
1: Czyli można powiedzieć, że AWAL powstał, bo ktoś zobaczył, że można na telewizji zarabiać i zamiast takiego, no jak do tej pory to wyglądało, działania społecznego, oddolnego, działania pasjonatów, no to ktoś zaczął już tworzyć komercyjną telewizję, pierwszą komercyjną telewizję w Jeleniej Górze.
0: Tak, i ponieważ hasło, które się wtedy rozwijało w Polsce, było takie, to co nie jest zabronione, jest dozwolone. W związku z tym nie było przepisów, które by ograniczały telewizję, bo nikt o tym nie myślał. W związku z tym nie było przepisu, który mówił, że nie wolno. W związku z tym wolno. No i na takiej zasadzie grupa społeczna, która funkcjonowała tworząc tą telewizję Jelenia Góra, ciągle myślała o tej społecznej funkcji. Oczywiście były już reklamy, były już pieniądze, ale nie główna działalność komercyjna. Natomiast grupa ludzi, która pojechała po ten nadajnik, po prostu utworzyła komercyjną stację.
1: No lata 90., tak, czyli lata tworzenie biznesu. Tak. AWAL mocno się różnił od tego, co wy robiliście?
0: To znaczy przede wszystkim sprzętowi. Sprzęt był o wiele lepszy. Grupa już była trochę wprawiona. Do tego włączyły się jeszcze niektóre osoby z miasta. No i to zaczęło funkcjonować, ale było oczywiście taką telewizją czysto komercyjną.
1: O AWAL-u jeszcze być może kiedyś porozmawiamy, natomiast tutaj kończymy opowieść o Jeleniogórskiej Telewizji i jeszcze kiedyś będę miał przyjemność Państwa zaprosić na rozmowę o radiu. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję również.
1: A dzisiaj o początkach telewizji w Jeleniej Górze miałem przyjemność porozmawiać ze Zbigniewem Dygdałowiczem z Jeleniogórskiego Centrum Kultury Łażej Stachewicz. Do usłyszenia.

0: Dwa.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanie.

Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: SK2. Jelenia Góra.
1: To może być. Może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.